0: matko, ale wcześniej zaczyna się piątek, drugi dzień października. Co ciekawe, nasi jeszcze nie przegrali w tym miesiącu. No, a nasi prowadzący już nie śpią, już
1: długo
0: z uśmiechem.
1: Czekać.
0: No, no, dzisiaj mecz, tak?
1: Dzisiaj mecz z Rumunią.
0: Tak, piłkarski piątek. Na razie was witamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie szósta. Za chwilę u nas wiadomości.
4: Autopromocja.
5: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
6: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
7: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
6: i 90.
8: I do dziś są kochane.
6: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
9: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
8: Autopromocja.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: 2 października mamy dzisiaj i to jest piątek, punktualnie 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
12: Prezydent podpisał, rząd może działać, ceny paliw mają spaść już w weekend. Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu. Po porażce ze Szwecją czas na Rumunię. Polacy zagrają dziś o kolejne punkty w Lidze Narodów. To już pewne. Od tego weekendu będziemy tankować za mniej. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych i chwilę później została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To otwiera rządowi drogę do regulacji cen.
13: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej.
12: Mówił prezydent w swoim wieczornym orędziu. Zgoda prezydenta była niespodzianką dla premiera Donalda Tuska.
14: Prezydent Nawrocki używał tego hasła po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło naprawdę powinno brzmieć po pierwsze szkodzić państwu polskiemu, po drugie służyć interesom innych państw albo interesom gospodarczym, na pewno nie polskim.
12: Zdaniem premiera wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. O ile mniej? Szacuje się, że ceny mogą spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze.
10: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, są za ciężkie. Co na to same dzieciaki? Pytaliśmy uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
15: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, na to przyzwyczajony jestem.
16: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
12: Zgodnie z wymogami, waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Dziś kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
17: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
12: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko jeden punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
18: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na naszych drogach i o tej porze nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno aut powoli będzie przybywać. Spokojnie jedziemy teraz w kierunku Cisnej i Majdan, w kierunku Ustrzyków Górnych, Smolnik. Droga też nie powinna sprawiać nam problemu. W Lesku za to już niedługo na Kościuszki na pewno trzeba będzie spodziewać się większego ruchu.
10: Pogoda w Bieszczadach.
18: Zdecydowanie rześki poranek zapowiada się dzisiaj w Wetlinie, ale przynajmniej słońca ma być dzisiaj sporo. Na termometrach zobaczymy teraz 4 stopnie. Maksymalnie możemy spodziewać się około 18, więc nie będzie najgorzej, zwłaszcza, że tego słońca będzie naprawdę dużo. Trochę chmur będzie mogło pojawić się koło południa, ale nie zdominują one nieba, wiatr będzie nieznaczny i ciśnienie przez cały dzień utrzyma się w normie.

0: Nie ma to jak się obudzić i sobie zaśpiewać kama, kama, kama, kama, kamilion. Culture Club nas budzi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek mamy drugi dzień października, 6:11 na zegarach i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 34 lata temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Koło Fortuny.
2: Jak wiadomo, fortuna kołem się toczy i wyskoczyło nam dzisiaj okienko z napisem piątek. Nie będziemy narzekać. Ale jaki entuzjazm, ojej, ja tu się spodziewałem, no dobra. 22, 4, 4 i 3 0. Zaczynamy apel poranny piątkowy. No to kochani, dzwońcie, uśmiechnijcie się do nas szeroko od samego rana piątkowo, a my zagramy wam teraz Texas Say What You Want. Jest 12 po 6.

0: męczący był, strasznie wyczerpujący był. Aż ciężko uwierzyć, że dzisiaj piątek, człowiek tak się budzi, patrzy w kalendarz i czuje się lekko zrickrollowany. Dokładnie jakby mu wysłali piosenkę Ricka Astleya, ale dobrze robi taki kawałek. W piątek rano od razu czuć, że nareszcie dotrwaliśmy do końca pracowitego tygodnia. 19 minut po 6 radio, Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, za chwilę odpalimy przeboje, między innymi od No Mercy i Joe Cockera. Bardzo dobrze i warto wstać wcześniej w piątek, gdyż mamy coś na kształt długiego weekendu.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: wasi poranni prowadzący czarowali jak mogli, żeby poniedziałek zmienił się szybko w piątek i nie chwaląc się...
1: Udało się!
0: Proszę bardzo, mamy piątkowy poranek i sprawdzamy, czy tak jak my już nie śpicie o tej wczesnej porze o 6.31. Telefon do nas 224-430.
2: Cześć, z tej strony Monika. Słuchajcie, pierwszy raz mi się zdarzyło, naprawdę, pierwszy raz w mojej kadencji człowieka jeżdżącego, że zapaliła mi się kontrolka od paliwa, ale nie zdążę zatankować teraz. Słuchajcie, pocieszcie mnie, że ja dojadę i wrócę. Życzę miłego dnia. Buziaki dla was.
3: Buziaki.
1: Moniko, mamy nadzieję, że dojedziesz, ale w kwestii tankowania zalecamy zasadę. Co miałeś zrobić wczoraj, zrób jutro, bo to ci zaoszczędzi sporo kasy.
0: Dokładnie.
3: Jazda na rezerwie nerwów niestety nie zaoszczędzi, ale nie można mieć wszystkiego, nie oszukujmy się. Wystarczy, że mamy piątek, a spóźnionym na apel poranny przypominamy 224-430 to jest numer do nas, a teraz numer Madony w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Piąteczek, piątunio. 2 minuty po 6:30.

0: niesamowite, że ludzie dorośli, ludzie znani, tacy jak aktorka Julia Wieniawa czy piłkarz Kylian Mbappe, urodzili się w roku, w którym ta piosenka była nowością, czyli w 1998. Dla nas jakby to było wczoraj, serio. Crush, Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 21. Siódma.
1: Jak tam się jedzie do pracy o tej porze, czy drogi w kierunku roboty piątkowe mocno zakorkowane? Sprawdzimy to już za kilka chwil, a później coś dla tych, którzy jakoś tak pospinani się obudzili w ten piątek. Spin Doctors pomoże na rozluźnienie. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Powoli coraz więcej aut widać już na głównych drogach w naszym regionie, ale nie ma jeszcze większych utrudnień i jedziemy raczej sprawnie. Trasa nie powinna zająć nam więcej czasu w kierunku Strzyków Górnych. W stronę Cisneń i Majdan też jedziemy sprawnie, ale za to w Sanoku na Mickiewicza i Lipińskiego aut będzie przybywać.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ten weekend startuje nowy program w Polsacie z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących, tego przystojnego, jak ustaliliśmy. Policzyliśmy, że w tym nowym muzycznym show Polsatu wystąpi w pierwszym sezonie w sumie 100 gwiazd.
2: 100 gwiazd, dajcie spokój. I te gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I wy też możecie dzisiaj być takimi gwiazdami i też możecie nam zanucić coś do słuchawki, zanucić piosenkę, która, umówmy się, ostatnio nie daje wam spokoju. A my będziemy zgadywać, co to i kto to śpiewa, a nucimy do telefonu 22 4 4 i 3 0.
1: Za najbardziej intrygujące nucenie obiecujemy, uwaga, oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Numer do nas 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: I tak sobie właśnie jedziemy w piątkowy poranek z Ingrid w Radiu Złotym Przeboju. Na dzień dobry. Też na razie jedziemy jeszcze na jałowym biegu, jedziemy na żaglu, odpychamy się piętami i może się jakoś dokulamy do tych obniżek, nie?
1: Kierowcy mogą szykować się na tańsze tankowanie. Paliwo ma potanieć, no, ponad złotówkę na litrze. Ale kiedy zobaczymy te niższe ceny? O tym będzie w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
0: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
9: Reklama. 2 października mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
10: Jest podpis prezydenta, będą niższe ceny paliw. Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa, do pracy ruszają spec śledczy. Rządowy samolot sprowadził Polaka z Filipin, 42-latek jest już pod opieką lekarzy. Ceny paliw w dół. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Minister finansów Andrzej Domański od razu zapowiedział, że obniżki na stacjach zobaczymy w weekend. Paliwo ma być tańsze o ponad złotówkę na litrze. To powinno cieszyć kierowców, bo kończy się właśnie kolejny tydzień z podwyżkami na stacjach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
11: Płacimy więcej za wszystkie paliwa. Benzyna 95-oktanowa podrożała średnio 14 groszy, 98-oktanowa nowa o 12 groszy na litrze i olej napędowy o 11 groszy na litrze.
10: Teraz na szczęście ma być taniej, bo ceny będzie regulować rząd. Swoje prace rozpoczął zespół śledczy w sprawie zonda krypto powołany przez Prokuraturę Krajową. Postępowanie wokół giełdy kryptowalut toczy się od kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Zespół powołano ze względu na szczególną wagę i zawiłość sprawy, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
12: Co do zasady dotyczy to spraw wielowątkowych i wielopodmiotowych, tak żeby odpowiednio zdywersyfikować i ukierunkować działania prokuratorów.
10: W związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto zatrzymano m.in. byłego już prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. 20-latek trafił do szpitala, ale jego stan nie budzi niepokoju. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakiewicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
13: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
10: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3.
1: 30 sekund.
14: Błażej Kulesza zapraszam. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena, dzięki czemu awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jean, a dziś także na korcie w Pekinie zobaczymy Magdalenę Fręch. W piłkarskiej Lidze Narodów trwa za to trzecia kolejka spotkań najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo, który opuścił kadrę, ale goście wygrali 4-2.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
15: Na głównych drogach nie ma większych utrudnień i jedziemy sprawnie, ale w większych miejscowościach na niektórych drogach widać już zbliżające się wielkimi krokami godziny szczytu. Przede wszystkim w Sanoku tłoczno będzie na Mickiewicza, Lipińskiego czy na ulicy Podgórze. W Lesku za to tłoczno jest na Kościuszki, a w Zagórzu można spędzić kilka dodatkowych minut na Piłsudskiego i Bieszczadzkiej.
1: Pogoda w Bieszczadach.
15: Od rana naprawdę dużo słońca będzie z nami w Wetlinie i wygląda na to, że taka przyjemna i słoneczna aura utrzyma.

0: Doskonałe to było. A w którym roku powstała ta piosenka? O, i dobre to pytanie pasowałoby do telewizyjnego programu Hitster, który w ten weekend startuje z udziałem jednego z waszych prawnych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak wspomniany prowadzący, tak, będą też inne znane gwiazdy.
1: Będą i te gwiazdy będą wspominać właśnie ukochane piosenki sprzed lat, będą śpiewać, będą tańczyć, wygłupiać się. Oj, co tam nie będzie się działo? Jakie są zasady gry i o co grają gwiazdy, opowiedziała nam Ida Nowakowska, jedna z prowadzących.
2: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Mm-hmm. Ida Nowakowska, Piotr wspomniany to Piotr Kędzierski, ale też Lenka, Jan Klimentowie, Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz. Same gwiazdy. Już jutro wieczorem w Hitsterze.
1: Zapraszamy, polecamy, żeby poczuć klimat tego nowego muzycznego show. Zajrzyjcie na nasze social media, m.in. na Instagram i Facebooka Radia Złote Przeboje. A teraz gramy pierwowzór Colon Me, czyli Valerii w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek, 13 po 7.

0: Shakespeare powiedział kiedyś: słowa, słowa, słowa. Za to niejaki F.R. David jest oszczędniejszy w słowach i zaśpiewał po prostu słowa, czyli words. To był jego największy przebój w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na nagłówki, w skrócie skok nagłówki, najlepsze i najgłupsze nagłówki całego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne dźwięki na piątek, Classic Nouveau i Venga Boys.
2: Autopromocja.
3: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
3: W każdą niedzielę po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykietach.

0: Skok na główki. W radiu Złote Przeboje.
1: Docieramy do nas, do programu porannego, tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych, internetowych. No to ten kącik powraca.
2: Tak, zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To ja może na początek. Gazeta.pl. Zorganizowali wegańskie wesele. Koledzy pana młodego zamówili pizzę z kiełbasą i zjedli ją za 100 dolarów.
4: Ja mam z kolei nagłówek z Newsweek Polska. Posłanka PiS prowadzi głodówkę od kilku dni i Marysia jest nawiedzona.
2: Ładne. Polsat News. To może być dron znaleziony pod Rusinowem. Rosjanie tworzą go z drewna.
4: Pudelek. Nagłówek z kategorii rymowanka. Mandaryna pląsała jak marzenie, a niskie noty jury wywołały oburzenie.
3: To teraz fakt. Radek Majdan w jasnym dresie rzucił się na ratunek. Poświęcił klapek, by ratować Madlenkę.
4: No to ja wracam w takim razie do pudelka. Historyczna chwila. Hał Dominiki Chorościńskiej w oficjalnych stenogramach sejmowych.
2: Kochani, już prawie kończymy. Fakt doniósł. Kontrowersyjna reklama aktorki Sydney Sweeney. Tak ćwiczyła, aż ubranie zgubiła.
4: Jeszcze jeden fakt. Uwaga, byli teściowie poszukują kabareciarza. Zniknął i ani mru.
2: Świetne. I na koniec pudelek.pl. Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
4: Co?
2: Jeśli z tego nagłówka zrozumieliście tylko słowo rozstała się, nie przejmujcie się, my też.
5: To co śmiech na sali, nie?
0: Skok na główki. W radiu Złote Przeboje.

0: Balons, Kriegsminister. Można takie naprawdę przydomki sobie wymyślać. Jest piątek wieczór, można zostać ministrem, można zostać senatorem, można zostać ambasadorem, czym tylko chcecie. Wolność rządzi, jest piątek, tu radio złote przeboje na dzień dobry. Nena nam śpiewała w języku zachodnich sąsiadów za 28.
1: Budzicie się, włączacie radio złote przeboje, robicie głośniej, od razu czuć, że się zbliża weekend. Budkę suflera za chwilę zagramy, Depeche Mode za chwilę zagramy, a wcześniej sprawdzimy, gdzie się korkuje o tej porze na polskich drogach.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
6: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet. Jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: O tej porze trzeba się już spodziewać nieco większego ruchu na drogach, zwłaszcza prowadzących w okolice Leska i Zagórza. Tam może być już nieco większy tłok. W Lesku przede wszystkim na Kościuszki, a w Zagórzu na Fabrycznej i Mostowej. Podobnie sytuacja wygląda teraz przy Ustrzykach Dolnych, a także w okolicach Dołżycy.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Tak, to już w ten weekend startuje Hitster, nowy muzyczny program z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Mm-hmm. I w tym programie gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I dzisiaj o poranku wy też możecie być gwiazdami i też coś zanucić. 22, 4, 4 i 3, 0. Wiemy, wiemy.
2: Rena Rolska, nie? Rena Rolska śpiewała w oryginarze.
3: Wystawy.
2: Pięknie.
1: Ktoś jeszcze? Jeszcze?
4: Na.
1: No i co to? Wiemy, Karel Gott, być stalem lat.
2: Tak, po naszemu to będzie Forever Yankee, Alphaville.
1: Być stalem lat.
2: Zanudźcie do słuchawki piosenkę, która ostatnio nie daje wam spokoju i męczy pod prysznicem na przykład, albo przy goleniu. Za najlepsze nucenie obiecujemy oryginalną, przebojową grę planszową Hitster 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat.

0: Ojciec polskiej myśli szkoleniowej, trener tysiąclecia, ostatni z wielkich, to były przydomki trenerów polskiej kadry w latach 70. i 80. W obecnych czasach mieliśmy już wuja, siwego bajeranta, polskiego Guardiola, polskiego Mourinho i ciepłe kluchy. I co dalej? Co dalej?
1: No to może być bardzo ważny wieczór dla Jana Urbana. Jeśli Polacy znów zgubią punkty, no to jego przyszłość może stanąć pod znakiem zapytania. Dzisiaj gramy z Rumunią. No. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
15: Mamy godzinę 8, 2 października w piątek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
16: Kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tańszego paliwa na stacjach. Można wracać na plażę w Ustce. Służby uprzątnęły pozostałości ropopochodne. Wszystko albo nic. Polacy dziś grają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacąc za paliwo na stacjach benzynowych, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rządzący nie ukrywają zadowolenia. Dobrze, że prezydent zmienił zdanie, mówi Jan Grabiec.
17: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
16: Również minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny na stacjach spadną już w ten weekend. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewcy, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
8: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
16: Rolnik usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Plaże w Ustce znów otwarte. Udało się posprzątać pozostałości substancji ropopochodnej, które w sobotę wyrzuciło morze. Zamknięta jest jeszcze część plaż w gminie Ustka, ale mają zostać otwarte dzisiaj. Urząd Morski zastrzega jednak, że usunięcie substancji w 100% jest niewykonalne, bo niektóre jej pozostałości mają wielkość ziarenka grochu. Sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja Polski podejmie dziś wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni źle zaczęli te rozgrywki. Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali ze Szwecją. Dziś mamy tylko jeden cel, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
18: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
16: W kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, trener Jan Urban może pożegnać się ze swoim stołkiem. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
19: Większego ruchu możemy spodziewać się teraz jadąc w okolice Cisnej. Nieco tłoczniej będzie też bliżej Leska, zwłaszcza na Kościuszki i Mickiewicza. W Sanoku mocno oblegana jest Lipińskiego, Lwowska czy Mickiewicza. Przed Zagórzem można utknąć na kilka dodatkowych minut na Piłsudskiego i Bieszczadzkiej i nie lepiej wygląda sytuacja w Ustrzykach Dolnych. Tam też jedzie się teraz nieco wolniej.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Około 5 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Wettinie. Dzisiaj jeszcze maksymalnie możemy spodziewać się 18, więc będzie jeszcze znacznie cieplej. No i aura towarzyszy nam bardzo przyjemna i słoneczna. Zdecydowanie słońce będzie dominować do końca dnia. Trochę chmur będzie mogło pojawić się koło południa, ale nie będzie ich za dużo. Wiatr do tego utrzyma się praktycznie nieodczuwalny przez cały dzień.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8:00 sprawdzimy, czy rybka jak śpi, to serio śpi, czy tylko udaje, że śpi.
3: Po 8:00 też wyślemy komuś z was grę planszową w nagrodę za udział w porannym śpiewaniu pod prysznicem. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio, to co, budzimy się, otwieramy oczęta, przecieramy ze zdumienia. Tak, doczekaliśmy końca tygodnia. 4:00. Grupa M.

0: Czy ryby śpią? Takie poważne pytanie tu chcieliśmy zadać. Czy ryby śpią? No skoro nie, zamykają oczu.
1: No.
0: I teraz odpowiemy na to pytanie, kochani.
2: Wiele gatunków przechodzi w przypominający sen stan odpoczynku.
0: Ciekawe.
2: Tak, spada wtedy ich aktywność, zwalnia metabolizm, a reakcje na bodźce są słabsze. Niemniej, rybi sen wygląda zupełnie inaczej niż nasz.
1: Tak, i tak oto odpowiedzieliśmy, mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na jedną z największych zagadek ludzkości, czy rybka na kanale Mini po zakończeniu programu śpi, czy tylko ściemnia. A teraz nie śpimy, zwiedzamy i robimy głośniej, gra Samantha Fox, a my się nastrajamy już weekendowo, w końcu piątkowy poranek i 8:12 na zegarach.

0: zawodny, nie zawodny, absolutnie taki solidny piątkowy numer Lemon Tree. Dlaczego solidny i niezawodny? Bo niemiecki, proszę państwa. Stamtąd pochodzi zespół Fool's Garden, a piosenkę napisał wokalista niejaki Peter Freudenthaler. Bardzo dobrze się tego słuchało w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Doskonale, doskonale. Dzień dobry. Za chwilę Bon Jovi nam będzie rozkręcać piątkowy poranek, a potem komuś z was, uwaga, wyślemy w prezencie przebojową grę planszową Hitster w nagrodę za poranne nucenie do słuchawki. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Muzyka i głos AI.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Już w ten weekend zobaczymy premierowe odcinki nowego muzycznego show z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Hitster, tak się program nazywa. Gwiazdy będą w Hitsterze śpiewać, wspominać przeboje sprzed lat. I wy też mogliście dzisiaj właśnie coś zanucić do słuchawki. Jakąś piosenkę, która wam nie daje ostatnio spokoju. No. Czas na podsumowanie.
2: Final Countdown, oczywiście, Europe. It's the final
1: countdown. A nie mówiłem? Łatwe. A ciekawe, co dalej mamy? Czy to nie jest kombi?
2: Jest, kochani. I teraz uwaga, jeszcze jeden głos. Wszyscy znają naprawdę oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Wysyłamy za to właśnie ostatnie nucenie, którego szczerze długo nie byliśmy w stanie odszyfrować, ale gdzieś w zakamarkach pamięci zachowała się jednak nazwa. To była grupa Sting!
1: Absolutnie. Melodię znają wszyscy, nazwę zespołu już niekoniecznie. Dziękujemy wszystkim, którzy śpiewająco zaczęli z nami piątkowy poranek. No a po weekendzie wrócimy do was z nowymi zadaniami, nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Cudownie człowiek się budzi, włącza radio Złote Przeboje, słucha Soul Asylum, Runaway Train i jeszcze do tego, jak sobie uświadomi, że jest piątek i weekend nadciąga, to już w ogóle, no muszą te humory dopisywać. 23 minuty zostały do 9.
1: A my podpowiadamy, jak przeżyć ostatnie godziny tego tygodnia w robocie. Zróbcie to, co ma nam w piosence Lipstick on the Glass. Zostawiajcie ślad szminki na szklance albo na kubeczku z kawą. Dobry pomysł na to, żeby wyrwać sobie kilkadziesiąt minut z roboty. Posłuchajcie Manamu w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak. Zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy. Każdego dnia podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 000 zł. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Więcej aut będzie teraz w okolicach Ustrzyków Dolnych, Oszlanicy czy bliżej Zagórza. W Sanoku mocno oblegane są Lipińskiego, Lwowska, Mickiewicza, a także Staszica, Królowej, Bony i Traugutta. W Lesku kilka minut więcej spędzimy jadąc Kościuszki, Słowackiego czy Unii Brzeskiej, a w Rymanowie tłoczno będzie za to na Grunwaldzkiej.
19: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Co za czasów dożyliśmy, kochani. Ciekawych czasów dożyliśmy, trzeba powiedzieć wprost. No bo jeszcze w latach 60. faceci prawie do każdej pracy chodzili w garniturach, prawda?
1: Tak, tak.
0: No a teraz?
2: Teraz zdarza się, że do pracy w urzędzie czy biurze pracownice z najmłodszego pokolenia przychodzą z odkrytym pępkiem.
1: Tak się zdarza. Tak. No w ogóle to jest ciekawe, jak ubiór ma znaczenie, prawda? W pracy wszędzie, ale nie w radiu.
2: Na szczęście.
1: My możemy was trochę oszukać, jak elegancko jesteśmy tutaj ubrani, zwłaszcza w piątek, ale jeszcze jedna ciekawostka ubraniowa, na przykład jeśli wpuścisz nogawki spodni do skarpetek, do środka, to z miejsca ludzie będą mieć do ciebie mniejsze wymagania. Wrocki Beat teraz na piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 11.09.

0: jest energia przy takich przebojach. Od razu czuć, że piątek, że weekend. Za 5 minut niespełna będzie 9. Teraz informacje z naszego kraju mlekiem i miodem płynącego. Ale czy aby na pewno?
1: Pszczoły miały w tym roku naprawdę pod górkę.
0: Ojej.
1: Polskiego miodu zaczyna brakować, a ceny już poszły w górę.
0: No,
1: dlaczego tak się stało, to sprawdzimy w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wygenerowano z AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Piątek mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest 2 października, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Wygrali Polacy, komentuje premier, podpis prezydenta pod ustawą. Grypa i COVID wracają, we wrześniu zachorowań było 5 razy więcej. Słodko nie będzie, polskiego miodu coraz mniej, a ceny mogą poszybować. To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, podkreślił premier Donald Tusk po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. Prezydent po podpisaniu ustawy poinformował we wczorajszym orędziu, tłumaczył, że chce zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Z zapowiedzi ministra finansów już w ten weekend cena benzyny może spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Nowy program CPN ma obowiązywać do końca roku. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
4: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość w aptekach. Brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Ruina, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
5: Wchodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
2: Miód prawdopodobnie zdrożeje, bo kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Sport 30 sekund.
7: Błażej Kulesza zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą dziś piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt. W jeszcze gorszym położeniu są nasi rywale, bo przegrali oba pierwsze spotkania. W Słowenii za to startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, a na jej czele stanie wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma-Pini.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Pogoda.
2: Ciąg dalszy przyjemnej jesieni. W większości regionów będzie dzisiaj słonecznie i ciepło. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 23 we Wrocławiu i Katowicach. Jutro też tak pogodnie, w niedzielę miejscami pokropi deszcz.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Dzień dobry, gramy wam największe złote przeboje z lat 80. i 90. One są genialne i niepodważalne i tylko one o tej porze są prawdziwe.
8: Zgadza się, gdyż chęć do pracy, zaangażowanie się w robotę i jakiekolwiek działania służbowe to jest dzisiaj po prostu ściema. Radio Złote ściema. Przeboje, na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunia, piątolonga, 4 po 9 gra Hathaway.

0: Nine Young Cannibals. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że akurat ci kanibale do dnia bezmięsnego pasują idealnie, normalnie jak ketchup do sera. Przy okazji ta piosenka powstała w 1989 roku, czyli wtedy, kiedy w Polsce zniesiono kartki na mięso.
1: Szok, niedowierzanie, prawda? To posłuchajcie tego, kiedy grupa The Pretenders zagrała kawałek Don't Get Me Wrong, to w Polsce były kartki nie tylko na mięso, ale i na masło, na mąkę, na kaszę, ryż, a także, to nie koniec, na benzynę, na papierosy, na alkohol i na obuwie. Yeah. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry gra wam właśnie przed piątkowym shoppingiem. Właśnie tak, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Nobody Wants to Be Lonely. Ta piosenka w wersji solowej nie zrobiła kariery, za to już w duecie to dosłownie podbiła cały świat. Było czuć między Christiną Aguilerą a Rickiem Martinem, że jest tam między nimi chemia. Taka chemia, że chemia z Niemiec to przy tym to pikuś.
1: Pikuś, absolutnie. A przed nami wokalista, który wielokrotnie próbował swoich sił za granicą. I teraz tak, dla Anglików i Włochów okazał się, uwaga, jak pisała muzyczna prasa, zbyt dramatyczny. My, Polacy, mamy inną wrażliwość. My, Czesława Niemena, kochamy i gramy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wspomnienie.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czyta Lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
11: Stokrotka.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: No nareszcie ta piosenka pasuje idealnie do wydarzeń przyszłych. In the heat of the night, czyli jak będzie gorączka nocy, to znaczy, że jest weekend. No to w piątek w takim razie życzymy wam tego i znikamy. Dziękujemy. Pa,
1: tak,
0: pa.
1: Tak, znikamy, idziemy na grzyby. Poranny program udaje się na grzyby. Pamiętajmy wszyscy o tym, że grzybów nie zbiera się po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby inni ich nie mieli. Tak. Dziękujemy bardzo. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Sienkiewicz. Dziękujemy. A z nami Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ale nie jestem sama, bo dzisiaj Gordon Matthew Thomas Sumner w szkole jeszcze w swoim słynnym swetrze w czarno-żółte paski dostał pseudonim Żądło, czyli Sting. I onże właśnie dziś kończy 75 lat, a jest chyba w formie absolutnie życiowej. Stingu, we love you.

The Police to był rok 79, co prawda, ale to właśnie dziś Sting obchodzi 75. urodziny i bardzo go ściskamy daleko, z daleka wirtualnie z Radia Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
12: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Bieszczad.
14: Natalia Dobrowolska. Dzisiaj zmieni się organizacja ruchu na około 4-kilometrowym odcinku drogi S19 między Nienadówką a Stobierną. Kierowcy będą jeździć po jednym pasie w każdym kierunku. Będzie też ograniczenie prędkości do 50 km/h, a to wszystko z tytułu wymiany nawierzchni. Do tego jeszcze sezon grzewczy powoli się zbliża, więc strażacy zwracają uwagę na zagrożenia w domach i mieszkaniach. Od początku roku na Podkarpaciu doszło do ponad 1000 pożarów, w których zginęło 8 osób, a 82 zostały ranne, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
15: Ponad połowa pożarów w domach to pożary sadz w kominach. Niezwykle istotnym jest regularne czyszczenie przewodów kominowych oraz spalinowych. Nagromadzona sadza stanowi potencjalne ryzyko pożaru.
14: Strażacy przypominają, że przed sezonem grzewczym warto sprawdzić instalacje i urządzenia grzewcze, a także zadbać o czujki dymu oraz tlenku węgla. Natomiast kilka godzin trwały poszukiwania 13-latka ze Stalowej Woli, który wyszedł z domu i nie wrócił. Policjanci odnaleźli chłopca, który miał przy sobie telefon, ale nie odbierał połączeń od rodziny.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
14: Już prawie 14 stopni pokazują nam termometry w Wetlinie i dzisiaj jeszcze temperatura pójdzie nam nieco do góry. Maksymalnie możemy spodziewać się około 18 stopni, więc nie będzie tak źle. Zwłaszcza, że słońca dzisiaj nam nie brakuje i taka aura utrzyma się już do końca dnia. Koło południa jeszcze mogą pojawić się jakieś chmury, ale nie będzie ich bardzo dużo, no i padać też nie powinno. Wiatr do tego utrzyma się nieznaczny.
13: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
12: No i tak, 2 minuty po godzinie 10:00, piątkowe przedpołudnie, prawie wszędzie pięknie i słonecznie. No po prostu sama radość.
16: Radio Złote Przeboje.
12: A w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., a do tego jeszcze dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. Co za piękny piątek. Wykorzystamy to sobie, prawda? Teraz Baltimora, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: Ćwiczy nam mięśnie brzucha i twarzy, redukuje stres, wzmacnia odporność. No i jest za darmo uśmiech i mamy do niego dostęp codziennie, w każdym momencie. Światowy Dzień Uśmiechu dziś. No i w związku z tym pouśmiechajmy się razem. No nie bądźmy tacy, robota nie zając, więc podzielmy się tym, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bo przed chwilą moja koleżanka z pracy powiedziała, że się uśmiecha od ucha do ucha, na przykład gdy znajdzie kasztana. O, to teraz będzie coraz częściej. Leciutko, piątkowo, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy od teraz do południa. Nasz numer 22 44 i 30.
1: Robota nie zając.
0: No i można mailem robota@złoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie? 22 44 i 30.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

ja bym piosenki Davida Bowiego mogła jeść po prostu łyżkami na śniadanie, na drugie śniadanie i na obiad, a przede wszystkim na deser. Mówiono, że nie był przesadnie utalentowany, ale niezwykle uparty i pracowity i bardzo punktualny jako młody chłopak. Wielu świadków tamtych czasów wspomina, że no nie wiedzieli, czy Bowie coś potrafi, ale dawali mu kredyt zaufania ze względu na urok. Wypowiedź Davida Bowiego z 1999 roku na temat przyszłości internetu krąży jako kolejny dowód jego przenikliwości. Na wiele lat przed powstaniem platform społecznościowych, już nie wspominając o rozwoju sztucznej inteligencji, powiedział tak: to co widzimy nie jest nawet wierzchołkiem góry lodowej. Sądzę, że wpływ internetu na społeczeństwa, na pożytek i na szkodę jest nie do wyobrażenia. To nie jest narzędzie. To obca forma życia. Ta-da! Radio Złote Przeboje. Teraz uspokójmy się przy My Heart Will Go On.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
4: Stokrotka.
5: Dekarzo, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
6: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. W Media

0: Robota nie zając.
1: Dziś Światowy Dzień Uśmiechu i oczywiście korzystamy z tej okazji, żeby uśmiechać się z różnych powodów, a także bez powodu. Pytam Was dziś, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?
2: Tu Ewelina z Bydgoszczy. Ja się bardzo cieszę, gdy pójdę rano z psem na spacer. Cieszę się bardzo, gdy znajdę jakiegokolwiek grzyba. To jest moja radość, jak mogę przytulić się do drzewa. Wstaję rano i się uśmiecham, jestem zdrowa. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani, i trzymajcie się. Miłego dnia.
3: Cześć, z tej strony Martyna z Gdańska. Zawsze uśmiecham się od ucha do ucha, kiedy w moim sklepie osiedlowym trafię na mój ukochany ser cheddar. Wtedy od razu kupuję sobie, no, 2 albo 3 opakowania i wiem, że w najbliższych dniach zawsze będę miała moją ulubioną przekąskę, więc humor mam świetny. Pozdrawiam serdecznie.
1: Leciutko piątkowo, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Mam termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji, czekający tutaj na kogoś za najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy do południa, nasz numer 224430 i mailem można też na adres robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

0: No i już za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzwangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
12: Wiadomości z Bieszczad.
13: Natalia Dobrowolska. Od początku roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do 439 interwencji związanych z obecnością tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Strażacy przypominają więc, że warto zadbać o czujkę czadu, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
14: Jak każdego roku od wielu lat ruszyła kampania informacyjna Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Przypominamy, co zrobić, aby być w domach bezpiecznym, aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla i przed pożarem.
13: Czad jest niewidoczny i bezwonny, dlatego jego obecność może pozostać niezauważona. Posiadacze aktywnej rzeszowskiej karty mieszkańca mogą natomiast kupić tańsze paliwo na stacji MPK przy Lubelskiej. Jeszcze do niedzieli benzyna i olej napędowy będą tańsze o 15 groszy za litr. Podkarpacka policja poszukuje jeszcze 55-letniego Roberta Konteka, pochodzącego z powiatu łańcuckiego. Za mężczyzną sąd okręgowy w Gliwicach wydał list gończy. Kontek został skazany za założenie i kierowanie grupą przestępczą i ma do odbycia karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia. Informacje na jego temat można przekazywać pod numerem alarmowym 112.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
13: Cały czas bardzo przyjemna i słoneczna aura utrzymuje się w Wetlinie. Tak dzisiaj będzie do końca dnia. Nawet jeżeli w kolejnych godzinach gdzie niegdzie pojawią się chmury, to na pewno nie zdominują one nieba, no i padać też nie powinno. Około 15 stopni mamy na termometrach. Maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 18 i wiatr będzie nieznaczny. Jutro ma być bardzo podobnie, słonecznie i prawie 19 stopni.
12: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
15: 2 minuty po godzinie 11. Piątkowy, piękny przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a przed nami Pet Shop Boys.
16: Radio Złote Przeboje.
15: Jesteś zawsze w moich myślach, always on my mind. I to był rok 87, a dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. Jakiż to jest piękny dzień, jeszcze wypada w piątek. I dzwonicie dzisiaj numer 22 44 30, żeby powiedzieć, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bardzo ładnie mówicie. Robota nie zając, więc możecie zadzwonić.

O wszechogarniającym, niemal nierzeczywistym szczęściu i euforii w miłości, które sprawiają, że czujemy się tak, jakby dotykało się nieba. Aniołowie bawili się naszym sercem, śpiewała Ani Lennox. Taka to historia przed chwilą w radiu Złote Przeboje zespołu Eurythmics. No a dzisiaj dodatkowo jest Dzień Anioła Stróża też, także... No wiecie, wierzenia ludowe i teologiczne wskazują, że aniołowie nie ukazują się zazwyczaj w postaciach ze skrzydłami, ale działają przez dobre myśli, intuicje, ostrzeganie przed złem, no a ja bym jeszcze dodała przez uśmiech, bo dzisiaj jest Dzień Uśmiechu. Demono, kamień i aksamin, Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Eden, rajskie spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w rajskim. Eden, rajskie spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj o czymś, do czego każdy z nas ma dostęp i co jest za darmo, a daje nam tyle dobra. Uśmiech, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu i w związku z tym razem się dzisiaj uśmiechamy. Robota nie zając, więc dzielimy się tym, jaka mała rzecz na co dzień sprawia, że się uśmiechacie.
2: Witaj Radio Wielkie Przeboje, najfajniejsze radio. Towarzyszycie mi codziennie w mojej pracy, ponieważ jestem kierowcą autobusu i oczywiście nie ze względu na Dzień Uśmiechu, codziennie się uśmiecham do moich pasażerów, a oni uśmiechają się do mnie. I wtedy szybciej nam mija czas podróży. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, kochane Radio Złote Przeboje. Pani Małgosiu, pyta pani, co sprawia, że się uśmiechamy. Ja pracuję dużo podróżując. Bardzo jest mi miło, kiedy kierowcy zachowują się grzecznie i normalnie, czyli w momencie, kiedy jest korek, ktoś mrugnie, że mam wjechać, albo ustąpi po prostu pierwszeństwa, albo po prostu jest życzliwy do drugiego kierowcy. Bardzo to lubię, ponieważ bardzo dużo podróżuję, słucham waszego radia wtedy, to uśmiecham się również, kiedy pani Małgosia mówi, robota nie zając. Uwielbiam to, pani Małgosiu, pozdrawiam panią. Bardzo, bardzo serdecznie, całe Radio Złote Przeboje.
1: No to ja to powtórzę z przyjemnością specjalnie. Pamiętajmy, robota nie zając. Jeszcze możecie dzwonić, mam termos. Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy, nasz numer 2244430 i można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?

0: ta promocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Grel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

Tworzyła taneczne układy m.in. dla Janet Jackson, dla Michaela Jacksona, dla Duran Duran, dla Whitesnake, ZZ Top, a w 88 choreografię światowego tournée George'a Michaela Fate Tour. No i w sumie już by to wystarczyło, jeśli chodzi o życie zawodowe i sukcesy, ale nie jej. Paula Abdul zachwycała poza tym też talentem muzycznym, tanecznym, ale też nienagannym wyglądem. Zawsze dbała o perfekcyjny wizerunek, idealny makijaż, ułożone włosy, zawsze przepięknie, kobiecy wdzięk, ubrania. Przez lata była jurorką w programach American Idol, X Factor, no a teraz jej poczynania można obserwować w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje nawet zdjęcia i filmy, a wygląda zjawiskowo. Paula Abdul, Stride Up, rok 1988, teraz w Radiu Złote Przeboje.

the Moon, a my tutaj ludzie nie na księżycu, tylko na ziemi cieszymy się, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, a dodatkowo jeszcze piękny dzień i piątek. Za 3 minuty 12:00 zapraszamy na wiadomości.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
7: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama. Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Bieszczad.
10: Natalia Dobrowolska. Czujka dymu na suficie, czujka czadu w pobliżu źródła ogrzewania. Strażacy przypominają o zasadach, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo w domu. Na Podkarpaciu od początku roku strażacy wyjeżdżali już do ponad 1000 pożarów w domach i mieszkaniach. W tych zdarzeniach zginęło 8 osób, a 82 trafiły do szpitali, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
11: Urządzenia te nie zapobiegną powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować mieszkańców o obecności ognia.
10: Strażacy zalecają, by czujkę dymu montować na każdej kondygnacji, a czujkę tlenku węgla w pobliżu urządzeń, które mogą być źródłem czadu. A teraz ważna informacja dla kierowców. Dzisiaj zmieni się organizacja ruchu na około 4-kilometrowym odcinku drogi S19 między Nienadówką a Stobierną. Kierowcy będą jeździć po nowej jezdni jednym pasem z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Zmiana pozwoli rozpocząć wymianę nawierzchni. A posiadacze aktywnej rzeszowskiej karty mieszkańca mogą kupić tańsze paliwo na stacji MPK przy ulicy Lubelskiej. Do niedzieli benzyna i olej napędowy będą tańsze o 15 groszy za litr.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: Pogoda w Bieszczadach.
10: Bardzo dużo słońca mamy cały czas na niebie w Wetlinie i tak dzisiaj będzie do końca dnia. Co prawda tu i tam może pojawić się jakaś chmura, ale szybko one przepłyną i znikną z naszego nieba. Synoptycy nie prognozują też na pewno żadnych opadów. 17 stopni mamy na termometrach, możemy spodziewać się jeszcze 18. Wiatr będzie nieznaczny i na jutro prognoza pogody wygląda bardzo podobnie. Cały weekend zresztą ma być słoneczny.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Prawie 2 minuty po godzinie 12 zaczynamy popołudnie piątkowe w dzień, Światowy Dzień Uśmiechu. W Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. No to teraz radośnie Elton John.
13: Radio Złote Przeboje.
8: Gosia Kościelniak, zapraszam.

nie chcę, żebyś dłużej pracował, ponieważ zarabiamy mnóstwo pieniędzy, a ty ciągle zjeżdżasz do kopalni. Tak powiedział młody Tom Jones swego czasu do ojca. I ojciec odpowiedział mu tak, ale to jest to, czym się zajmuję całe życie, jestem górnikiem. No a to Tom Jones mówi, ale nie powinieneś tego dłużej robić. I wtedy usłyszał tak, a skąd wiesz, synu, że twoje kolejne single będą hitami? Tak będzie, uwierz mi, tato. Ojciec Toma Jonesa jednak nie przestał być górnikiem. To ciekawa historia. Radio Złote Przeboje, teraz Sugar Babes.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie.

Jeśli ktoś z Was 18 października chciałby być na koncercie zespołu Kombi, no to coś dla Was mam. To się odbędzie w Katowicach, Królowie Życia. W Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać właśnie podwójne bilety na tenże koncert z Kawińskiej Tkaczyk w Katowicach 18 października. No a zabawa polega na tym niezmiennie, żeby napisać maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia. A my wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do Was w tej sprawie, a czekamy niezmiennie na www.złoteprzeboje.pl. Teraz The Stranglers.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Słońce Jamajki nam dzisiaj nie imponuje. Mamy własne polskie słońce, cieplutkie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za cały tydzień. Gosia Kościelniak, a przed nami popołudnie z Radiem Złote Przeboje i on, Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. A propos Jamajki, no to pamiętam, kiedyś sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce, dokładnie temperaturę, no i wyobraźcie sobie, że u nas było nieco jednak więcej. No dobrze, zaczynamy czwartkowe, piątkowe.
0: Oj, ty.
1: Co ja mówię? Piątkowe popołudnie, najlepsze z możliwych. Witajcie.

0: To jest kawałek zdecydowanie lepszy niż kawa, prawda? Van Halen w Radiu Złote Przeboje. No i znowu jesteśmy pełni energii. Piątkowe popołudnie, za chwilę 14, za moment sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Reklama.
10: Piątek i to jest najwspanialsza wiadomość. W kalendarzu 2 października właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
11: Rząd blokuje ceny na stacjach. Znamy maksymalne stawki na weekend. Babciowie ma już 2 lata z programu, korzystają tysiące rodzin. W tych wiadomościach powiemy też o wysokiej cenie nocnych zmian w pracy. Rząd nałożył górne limity na ceny paliw. Przez weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla maksymalnie 7,88 zł. To efekt uruchomienia pakietu CPN. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Agnieszka Wynarska.
12: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
12: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 70 czwartym rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska.
11: Program Babciowa obchodzi dziś 2 urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy opiekują się dziećmi. A co o programie mówią sami seniorzy?
14: Bardzo dobrze, że dostają, to im pomaga. To jest 2 etap.
15: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
11: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Rumunią, czyli w teorii najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
16: Żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
11: Początek spotkania o 20.45. Praca na nockach może zrujnować organizm. Fińscy naukowcy alarmują, że osoby pracujące po zmroku mają aż o 70% większe ryzyko utraty zdrowia i przejścia na rentę niż pracownicy poranni. Wszystko przez rozbity zegar biologiczny, przewlekły brak snu i lawinowo rosnące ryzyko chorób.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: W większości miejsc pięknie, słonecznie, no i bezdeszczowo, chociaż pod wieczór na krańcach zachodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu od 17 do 19. Pięknie również ma być w weekend, no i to jest chyba najważniejsze. Sprawdzałem temperatury do 25 stopni na południu, co nas bardzo cieszy. Za chwilę Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, pojawi się też zespół Lombard. A teraz duet, którego nie tylko słuchaliśmy, ale też oglądaliśmy. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Joe Cocker, pięknie. Joe Cocker, czyli artysta, który za śpiewania nie swoich piosenek uczynił swój znak rozpoznawczy. Zresztą był nazywany przecież królem coverów. Co ciekawe, Joe Cocker, z którym udało nam się porozmawiać przed laty, zdradził nam, że do nie swoich piosenek ma bardzo niezwykłe podejście.
1: Racja. Wiesz co, to jest zawsze tak, że bierzesz piosenkę, nakładasz na nią jakieś efekty, coś tam dogrywasz, ale ostatecznie wychodzi na to, że jest to piosenka Joe Cockera. Ona staje się moja.
0: Ona staje się moja. No cały Joe Cocker w radiu, złote przeboje. Piątkowe popołudnie, dzisiaj na pewno wpadnie do mnie Marzena Rogalska, będziemy snuć plany na weekend. Zaczynają się też powoli pytania, czy będą dzisiaj bilety do kina na film Lalka, a będą cierpliwości.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Eden, rajskie spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w rajskim. Eden, rajskie spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.

Dziewczyny lubią brąz i Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. Piątkowe popołudnie już za niespełna godzinę wpadnie do mnie Marzena Rogalska i będziemy snuć plany na weekend. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o gości najbliższego programu Marzeny Rogalskiej, no to będzie światowo, będzie hollywoodzko. Po 15.30 na pewno odsłonimy rąbkę tajemnicy. Teraz Martika w Radiu Złote Przeboje, czyli koronny dowód na to, że rację mają ci, którzy twierdzą, że nagranie drugiej płyty jest najtrudniejsze. Nagrało drugą płytę, ale nigdy nie powtórzyła ona sukcesu pierwszej, mimo że za drugą płytą stał sam Prince. Martika teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Swego czasu ta piosenka była najczęściej granym utworem w historii Radia Polis i Every Breath You Take. Za chwilę Edyta Górniak, która od lat 90. nie przestaje nas zaskakiwać, zaskoczyła nas na pewno w 94. drugim miejscem na Eurowizji, ale pamiętam, jak to Edyta Górniak jakiś czas temu zasłynęła też stwierdzeniem, że cytuję: na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym. No i pamiętam, jakie zamieszanie w internecie wywołało to wyznanie. Pamiętam, że pojawiły się wtedy koncepcje, że to jednak ona mogła być Ewą, mimo że w piosence twierdzi coś zupełnie przeciwnego.

0: Ależ pięknie. To nie ja byłam Ewą, Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. No, ja również nie byłem Ewą. Za moment sprawdzone wiadomości. No proszę bardzo, wszystko dookoła drożeje, a nam udało się znaleźć coś, co potaniało. Co to takiego?
1: Pobyty w sanatoriach, no bo właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa, a do kiedy? To oczywiście powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.
12: To już 15. Piątek w kalendarzu, drugi dzień października. W naszym studiu ponownie Ewelina Walczak. Czas na sprawdzone wiadomości.
13: MON szykuje ustawę przedwojenną. Paliwowy szantaż zza oceanu. Donald Trump grozi Europie. Biegacze opanują stolice. Uwaga na zamknięte ulice i mosty. Ale zaczynamy od śmiertelnego wypadku na torach szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Otwockiej, poinformowały PKP PLK. Służby wyjaśniają wszelkie okoliczności zdarzenia. Szybka kolej miejska poinformowała, że wybrane pociągi będą kursowały w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny w Ukrainie. Ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
14: Wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie, rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą. Musimy to robić de facto z automatu.
13: Jak dodaje, obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze. Nie chodzi o straszenie. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
15: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej.
13: A Donaldowi Trumpowi zależy na obniżeniu cen, bo za miesiąc wybory uzupełniające do kongresu. Tanieją pobyty w sanatoriach. Właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studiu kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
16: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza i w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
13: Mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą firmą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwanych niedojazdowych stanowią już 20% wszystkich skierowań. I uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w centrum Warszawy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego. Z objazdami muszą się liczyć też pasażerowie kilkunastu linii autobusowych. Trasa biegu zostanie całkowicie wyłączona z ruchu o 11 rano, a samochody i autobusy wrócą na swoje stałe trasy dopiero po godzinie 14:30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
17: Natalia Dobrowolska. W sobotę o 10 w wypożyczalni Głównej Biblioteki Przydąbrowskiego w Rzeszowie odbędą się warsztaty Małe Drzewo, Wielka Pasja poświęcone sztuce bonsai. Seniorzy poznają historię tej tradycji, dowiedzą się, jak formować małe drzewka i będą mogli rozpocząć pracę nad własnymi bonsai. Zajęcia są bezpłatne. A jeśli zamiast roślin bliżej Wam do teatru, to też 3 października o 11 w rzeszowskich piwnicach pokazane zostanie Okienko Teatru Łątek. To spektakl Teatru Cieni dla widzów od 5 roku życia, szczególnie dedykowany rodzinom z dziećmi wysoko wrażliwymi. Przedstawienie potrwa około 45 minut, a udział jest bezpłatny. Tego samego dnia w samopołudnie coś dla dorosłych przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych. Od 12 do 14 odbędą się bezpłatne warsztaty plastyczne. Na zajęcia nie trzeba się zapisywać, a wszystkie materiały będą dostępne na miejscu.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
12: Dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, nie ma absolutnie żadnych powodów do narzekań. Pogodnie, słonecznie i ciepło, chociaż pod wieczór na zachodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. No i być może zaskoczy niektórych, bo często się przecież zdarza, że na weekend pogoda się psuje. W tym tygodniu nie. W tym tygodniu będzie pięknie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i ciepło do 25 stopni. Za chwilę Madonna, Kasia Kowalska, to jeżeli chodzi o panie. Panów reprezentować będzie m.in. Robert Gawliński. No a teraz w Radiu Złote Przeboje w piątkowe popołudnie Headhunter and the Pleasure Company.

Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje i Madonna. No pamiętam, kiedyś znalazłem na Instagramie Madonny niezwykłe nagranie. Wyobraźcie sobie, Madonna siedzi w gondoli, bo rzecz działa się w Wenecji, i na całe gardło śpiewa właśnie Like a Virgin. No tak swoją drogą to podejrzewam, że gdybyśmy próbowali zrobić to samo, to zaraz ktoś by nam zarzucił zakłócanie porządku. No dobrze, ale Madonna to Madonna. Teraz Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje chce zatrzymać ten czas w piątkowe popołudnie. No i do tego apelu chyba należy się przyłączyć, bo w końcu piątkowe popołudnie i wieczór to jest najlepszy czas w tygodniu. Cały weekend jeszcze przed nami. Za chwilę Marzena Rogalska, a propos weekendu będziemy go sobie planować.

0: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Ależ to migusiem zleciało. Proszę bardzo, piątek, piąteczek, jutro weekend i to jaki? Marzena Rogalska obok mnie. Goście wszyscy potwierdzili swój udział?
1: Tak, Weronika Rossati absolutnie potwierdziła swój udział, będzie obecna, także będzie światowo, powie wielkiego świata Hollywoodu, chociaż ja chcę podkreślić też to, że Weronika bardzo lubi grać też w Polsce i przecież wiele znakomitych ról ma na swoim koncie w polskich serialach czy też filmach. Naprawdę bardzo lubię, kiedy ona gra takie nieoczywiste role, nie po warunkach, rozumiesz? Mhm. Ale też lubię opowieści o tym wielkim świecie, wiesz, o tych gwiazdach typu Al Pacino, o tych wszystkich ludzi, wielkich aktorów, z którymi ona się styka i z którymi ma przyjemność grać. No więc, no światowo, także weekend światowy, jak marzenie, Tomeczku, będziesz?
0: Będę, oczywiście, no skoro światowe, to mnie zabraknąć nie mogło.
1: No i tu mi się to podoba, ale fajnie powiedziałeś błędę. Tak już trochę po angielsku powiedziałeś błędę.
0: Eurythmics, Sweet Dreams w takim razie.
1: Ale ty pięknie grasz, Alison moje wcześniej, a teraz Eurythmics. No Tomek, ty to wiesz, czego potrzeba nam kobiety.
0: Proszę.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
1: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już jutro od 18:00.
1: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto. Dużo dobrego.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Zamigotał świat i Various Monks w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który jest ewenementem chyba na światowej scenie. No bo przewinęła się przez niego rekordowa liczba wokalistek, 5, 6, no niektóre zaczynają się już powtarzać. Ale za każdym razem jest wspaniale. A dlaczego tak jest, to wyjaśniała Kasia Stankiewicz.
1: No, Robert ma z załogą swoją, Monksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
0: No, skromnie, Kasia Stankiewicz. Various Monks w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 10 minut wiadomości. No a po 16 idziemy do kina.

0: Od razu robi się przyjemniej, prawda? September w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 16. Jak to mawia klasyk, piątek, piąteczek, piątunio. No, mimo piątku będziemy odrobinę narzekać w najbliższych wiadomościach. A na co będziemy narzekać?
1: A na sytuację w swojej firmie. Okazuje się, że robi to co dziesiąty Polak. Więcej o tym w najnowszych badaniach powiemy w serwisie, w wiadomościach o godzinie 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
8: To już prawie 16, piątek, 2 października. Czas już na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
9: Tańsze paliwa od jutra do końca roku. Różowy październik w kalendarzu to idealny moment, by przypomnieć sobie o badaniach. Co 10 Polak narzeka na sytuację w swojej firmie. Mamy najnowsze badania. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
10: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
9: W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a 98 kosztować będzie nie więcej niż 7 zł i 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7 zł i 88 groszy. Wikary z Podkarpacia w areszcie. Sąd zdecydował, że Karol Haas parafii w Głogowie Małopolskim spędzi tam 2 miesiące. Ksiądz jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
11: Szantażował go, że ujawni informacje dotyczące jego życia prywatnego, wysyłał wiadomości do wspólnych znajomych, jak i do samego pokrzywdzonego.
9: A sprawa ciągnie się od 2025 roku, bo właśnie wtedy, na początku stycznia, miało rozpocząć się nękanie chłopca, które trwało około 6 miesięcy. Trwały miesiąc świadomości raka piersi. Lekarze przypominają, że wczesne wykrycie guza ratuje życie, a na pacjentki czeka w całym kraju aż 380 tysięcy wolnych miejsc na darmową mammografię, mówi Tatiana Milczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
12: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża, dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
9: A bezpłatne badanie można wykonać bez skierowania. Niemiecka policja przejęła 33 tysiące nośników z nazistowską i antysemicką muzyką. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania kilkunastu podejrzanych, zabezpieczono komputery, telefony oraz ogromne sumy pieniędzy. Nielegalne miejsca produkcji rasistowskich materiałów zlikwidowano m.in. we Włoszech, w Czechach oraz w Polsce. A co 10 pracownik negatywnie ocenia sytuację w swojej firmie. Z najnowszego badania CBOS wynika, że najczęściej narzekają zatrudnieni w prywatnych gospodarstwach rolnych. Mimo to ogólnie nastroje na rynku są dość stabilne. Ponad połowa badanych chwali kondycję swojego zakładu pracy, a blisko 3/4 w ogóle nie obawia się zwolnienia.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
14: Natalia Dobrowolska. Muzycznie i fotograficznie zapowiada się początek października w Rzeszowie. Zacznijmy od propozycji dla młodszych. W sobotę w rzeszowskich piwnicach oraz w przestrzeni śródmieścia odbędą się warsztaty Dźwięki Podkarpacia, Resowianistyka. Uczestnicy poznają tradycyjne melodie i rytmy regionu, a także charakterystyczne instrumenty. Dzień wcześniej, 2 października o 18 w Galerii Nierzeczywistej RSF odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Grzegorza Kołnierzaka Pod ziemią światy równoległe. Autor zabiera odbiorców pod powierzchnię ziemi do kopalni węgla, soli i gipsu. Na zdjęciach zestawia surowe, ciemne przestrzenie z jasnymi, niemal monumentalnymi podziemiami. W centrum tej opowieści pozostaje człowiek i jego praca w ekstremalnych warunkach. A na koniec propozycja dla miłośników muzyki klasycznej. Od 2 do 25 października potrwa jubileuszowa 10. Rzeszowska Jesień Muzyczna. Repertuar obejmuje zarówno klasykę, jak i rzadziej wykonywaną muzykę polską oraz dzieła współczesne.
13: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
8: W większości miejsc dzisiaj pięknie i słonecznie i bez deszczu, choć pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. I co najważniejsze, weekend ma wyglądać dokładnie tak samo, co nas bardzo cieszy. No dobrze, zaczynają się pytania, co z biletami do kina na lalkę. Już za moment będę miał dla was zadanie. Kto wykona je najlepiej, ten wybierze się właśnie do kina na lalkę. Muzyczne plany też dopisują. Donna Summer, Inner Circle, to już za chwilę. Teraz jeden z największych przebojów przełomu wieków. Bon Jovi.

Zespół Inner Circle. Panowie zaczynali pod koniec lat 60. na Jamajce. No i grają do dzisiaj. No dobrze, a ja obiecałem, że zabiorę was dzisiaj do kina na film Lalka. Najważniejsza premiera tego tygodnia. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce. Zadanie, no, niełatwe, ale trenujemy od poniedziałku. Wyobraźmy sobie, drodzy panowie i drogie panie, dostajecie epizodyczną rolę w Lalce. Rolę, która ma polegać na przekonaniu Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. No to co, zapraszam w takim razie 22 4 4 30. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. Najciekawszą propozycję nagrodzę biletami do najbliższego kina Helios. Na wasze popisy aktorskie czekam przez najbliższą godzinę, a finał o 17.30.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje. No a teraz dowody na to, że Radio Złote Przeboje nie tylko bawi, ale i uczy.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dzisiaj przy okazji piątku zajmiemy się prokrastynacją. Brzmi bardzo groźnie, ale zapewniam was, że pewnie każdy z nas to ma lub miał. A tak na poważnie, prokrastynacja to tendencja do przekładania na później wykonania różnych czynności, pomimo świadomości, że pogorszy to sytuację. Nie jest to lenistwo, ale raczej świadome unikanie trudnych zadań. Początkowo może przynieść chwilową ulgę, ale z czasem prowadzi do negatywnych emocji i obniżenia efektywności. No i teraz najważniejsze, jak sobie z tym radzić? Warto jasno określić, co chcemy osiągnąć i podzielić zadanie na mniejsze kroki. Może to pomóc w ogóle w rozpoczęciu pracy. Bardzo pomocne jest też ustalenie terminu wykonania zadania i planowanie czasu jego realizacji. No, ale biorąc pod uwagę to, że mamy piątkowe popołudnie, to powiem już teraz na ucho, warto wszystko zaplanować, ale na poniedziałek. Albo bezpieczniej na wtorek.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Czyta lektor AI.

0: A cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Pogoda za oknem to najlepszy prezent na piątkowe popołudnie, chociaż zachodnie krańce Polski muszą się już liczyć z napływającymi chmurami i tym, że pod wieczór może z tych chmur symbolicznie pokropić deszcz. A gdzie zdejmujemy nogę z gazu? Na pewno na S8 w pobliżu miejscowości Puchały w województwie mazowieckim doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest pas jazdy w kierunku Katowic.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

La Camisa Negra i Juanes, który jest jednym z niewielu artystów, mowa o artystach żyjących oczywiście, którzy dorobili się własnego pomnika. Pomnik zlokalizowany jest w miasteczku, w którym Juanes przyszedł na świat. No i pamiętam, jak to w 2007 roku odsłaniał ten pomnik, przy okazji dał darmowy koncert. Żeby nie było, że cudze chwalimy, a swego nie znamy, no to przecież nasi artyści też mają swoje pomniki. Na przykład Janusz Panasewicz dorobił się swojej własnej ławeczki w Olecku. No, gdzie chyba każdy może sobie przysiąść obok podobizny Janusza Panasewicza. Oczywiście Janusz Panasewicz, którego o to zapytałem, też siedział obok samego siebie. Jak przyznał skromnie, zdarzyło się. Teraz w Radiu Złote przeboje Shania Twain, a za niespełna 10 minut wiadomości o 17:00.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w studiu obok mnie. No weekend pięknie nam się powoli zaczyna rozkręcać. Na ryby, na grzyby. No z tymi grzybami to bym uważał.
1: Tak, ja też. Zwłaszcza gdyby ktoś chciał się wybrać do naszego zachodniego sąsiada na grzyby, bo tam może naprawdę dostać solidną karę. Ale więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
12: 2 października w kalendarzu, piątek, 17 właśnie minęła, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
13: Od jutra paliwo oficjalnie tańsze. 6 lat więzienia za pobicie i zostawienie żony na mrozie zapadł wyrok w Lublinie. Niemcy surowo karzą nieostrożnych grzybiarzy. Ustawa podpisana, rozporządzenie opublikowane, więc ceny na stacjach paliw od jutra będą spadać. Rząd wraca z trzecią wersją programu CPN. Ceny paliwa niżej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
14: Na stacjach benzynowych w zasadzie tankuje ten, kto musi. Chętni i tak się znajdą, mimo że ceny spadną, ale dopiero od jutra.
15: Nie, zależy mi na czasie. No, olać to. Już jak tankuję, to tankuję. Trudno.
16: Nie robię aż takiej różnicy.
14: Od dziś codziennie, od poniedziałku do piątku, rząd będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać na stacjach. Błażej Kulesza.
13: Pobił żonej zostawił na mrozie. Kobieta zmarła, jej mąż spędził w więzieniu nieco ponad 6 lat. Zapadł wyrok w sądzie w Lublinie. Do tragedii doszło po powrocie z imprezy i kłótnie o klucze. Sąd uznał jednak, że to nie było zabójstwo, ale spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok jest nieprawomocny. Rząd bierze się za nieodpowiedzialnych pasażerów. Za porzucony bagaż albo żart o bombie zapłacimy nawet 10-krotnie wyższy mandat. Nad podwyżką maksymalnej wysokości tych kar nakładanych przez Straż Graniczną. W takich przypadkach pracuje Ministerstwo Infrastruktury, a surowsze kary popierają polskie porty lotnicze, mówi Piotr Rudzki.
17: Więc musimy też mieć świadomość, że te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
13: Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła ponad 870 takich mandatów. Oktoberfest dotarł do Szczecina. W stolicy Pomorza Zachodniego rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. To szansa na degustację, ale i na naukę, mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta.
18: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
13: Szczecińska impreza potrwa do końca weekendu. Tymczasem w Niemczech tamtejsze grzybobranie może słono kosztować. Za złamanie rygorystycznych przepisów grożą potężne mandaty od 2 do nawet 20 tysięcy euro. Zapłacimy za zbiory w rezerwatach, ale też za zbyt pełen koszyk. Z lasu można tam wynieść maksymalnie kilogram grzybów na osobę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Pogoda.
12: Noc w większości miejsc pogodna, a nawet bezchmurna. Jedynym wyjątkiem będą krańce zachodnie, gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 4 stopnie w okolicach Tarnowa, 6 w centrum i na północnym wschodzie, do 13 na krańcach zachodnich i nad morzem. Jutro w dzień sporo słońca, może popadać na zachodzie, a na termometrach 21 stopni na przeważającym obszarze, 23 lokalnie na południu. W niedzielę również słonecznie, sprawdzałem. No dobrze, piątkowe popołudnie wkracza w decydującą fazę, no bo pewnie większość z nas jest już po pracy. Muzycznie pięknie, za chwilę Fleetwood Mac. Sprawdzimy, co ciekawego słychać u Skorpionsów. No a teraz artystka, która w jednym z wywiadów na pytanie dziennikarza, czy aby nie myśli powoli o muzycznej emeryturze, powiedziała: lubię to, co robię i będę to robić do końca. Szczerze.

To zespół Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. Przeglądam, co ciekawego słychać w tak zwanych internetach. No i wygląda na to, że szykuje nam się kolejna trasa pożegnalna. Tym razem pożegnanie ze sceną zapowiedział Rod Stewart. No i z jednej strony to na pewno na ten koncert pożegnalny pójdziemy, a z drugiej strony, o czym świadczy choćby zespół Scorpions, no to nie ma czegoś takiego jak emerytura dla muzyka. W końcu Scorpionsi ogłaszali trasę koncertową pożegnalną chyba ze 3 razy. No i proszę bardzo, w przyszłym roku kolejna część trasy koncertowej z okazji 60-lecia zespołu. Ale to pewnie jeszcze nie koniec.

Ileż to było imprez, dyskotek, zielonych szkół czy też kolonii i tańczyło się nie raz, nie dwa do tej piosenki Britney Spears Oops, I did it again. Natomiast w Radiu Złote Przeboje szansa na bilety do Katowic 18 października. Wtedy Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Żeby zgarnąć te wejściówki, wystarczy odpowiedzieć na pytanie w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. A jeszcze dzisiaj do kogoś zadzwonię. Szczegóły naszej zabawy na radiozłoteprzeboje.pl. We'll be right back.

Sheila Collinsa to można słuchać i słuchać, wręcz brać garściami tę muzykę. Genesis w Radiu Złote Przeboje, a obiecuję, że za chwilę na pewno pojawi się Limala, więc będzie baśniowo. Zagramy też Grzegorza Ciechowskiego, Obywatela GC, ale też w sam raz. Na piątek będzie Samba de Janeiro.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
17: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgon.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
20: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
21: Magda, wszystko w porządku?
22: Przepraszam, migrena.
23: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
22: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
24: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Reklama.
28: Złote przeboje w drodze.
29: Oficjalnie otwieramy piątkowy wieczór. Jeśli planujecie dzisiaj plener, to weźcie coś cieplejszego, bo przed nami chłodna noc. Na wschodzie termometry pokażą zaledwie 2-3 stopnie, w górach złapie lekki mróz, a do tego w całym kraju mogą tworzyć się gęste jesienne mgły. Uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w stolicy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego.
28: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: oknem piękna pogoda. Jest weekend, a więc w Radiu Złote Przeboje też akurat musiał się pojawić ten kawałek, czyli Samba de Rio de Janeiro. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje dzisiaj też świętujemy, bo dzisiaj 75 lat kończy Sting i tak już o nim teraz opowiada JJ z zespołu Big Cyc.
1: Ja potem byłem na koncercie w Chorzowie, ta trasa Polisów po latach, gdzie wyszedł z tym starym, odrapanym basem, zagrali we trzech i to brzmiało fenomenalnie, fantastycznie. Nie potrzebowali żadnych muzyków sesyjnych, bo kiedyś byłem na Muse, to widziałem, że tam ukryci gitarzyści gdzieś tam z tyłu ich wspomagali troszeczkę, a tutaj po prostu wyszło trio, które zabrzmiało jak na płycie i wielki szacunek dla nich. Poza tym wydaje mi się, że to są bardzo inteligentni muzycy, każdy z nich świetnie sobie dawał radę solo. No a Sting to jest gigant po prostu, jest kapitalnym melodykiem, ma niespotykaną barwę głosu, która odróżnia go od innych wokalistów, ma dużo świeżych pomysłów, fantastycznych pomysłów. Widziałem też ten koncert z orkiestrą symfoniczną, chociaż nie lubię specjalnie takich eksperymentów, ale ten mi się wyjątkowo podobał, bo naprawdę mi się nie nudziło. Te piosenki po prostu żyją własnym życiem i są klasykami i to po prostu widać w wielu innych wykonawców również sięgało po te piosenki.
0: A więcej ciekawostek, anegdot związanych ze Stingiem już jutro po 18 w programie Czas Gwiazd.

0: Piątkowy wieczór z radiem Złote Przeboje. Można dać się głośniej, można słuchać i można też się dobić. A czy nie udało się w tej chwili dobić do Dawida? Halo, halo?
1: Tak, witam, cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: Dawid skąd?
1: Ryglice, koło gdzie? Tuchowa.
0: Jak spędzasz piątek?
1: A obecnie jeszcze w samotności, ale niedługo jadę po rodzeństwo.
0: Rozumiem, czyli coś się szykuje. A powiedz mi, pamiętasz, jak w pięciu słowach opisałeś, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Na pewno był to rok.
0: Tak, to już ci od razu podpowiem, bo dobrze idziesz, dobrze zmierzasz, czyli gitary, adrenalina, wolność, pasja i rok. Z tym kojarzą ci się właśnie Królowie Życia, dokładnie.
1: Dokładnie tak, jeszcze bym dodał wiele więcej.
0: Wiele więcej. Oto może będziesz mógł wiele więcej dodać na przykład z kimś, kogo zabierzesz na koncert 18 października do Katowic na Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk, 50 lat na scenie. No, mam nadzieję, że już ci plany fajne załatwię na tę jesień.
1: Oj tak, jeszcze jakby tylko pogoda była, to motorkiem prosto
0: na koncert. A kogo zabierasz, wiesz, czy akurat jak dzisiaj się spotkasz z bliskimi, to może będzie jakiś casting?
1: Właśnie jest taki problem, że jak za dużo osób będzie wiedziało, to wszyscy będą chcieli jechać.
0: A no właśnie, no to musisz jakoś to podejść, wiesz, tam z kimś pogadać na osobności wtedy, ale to już tobie zostawiam, tą inwencję. Kogo zabierzesz na ten koncert? W każdym razie bilety na, i wejściówki na to wydarzenie są twoje.
1: Super, dziękuję ślicznie.
0: A bardzo proszę i miłego wieczoru w takim razie, miłego piątku. Hej, hej.
1: A dziękuję, pozdrawiam, cześć.
0: Ale to nie koniec, bo jeszcze dzisiaj do kogoś z was zadzwoni i wręczę wejściówki, a jak je zgarnąć, no to szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. Teraz kolej Limal. Dajcie głośniej.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Ona zawsze jest w świetnej formie. Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 19 i obiecuję, że podczas tego piątkowego wieczoru nie zabraknie świetnej muzyki na odprężenie się pod kocem, podczas jazdy samochodem czy też innych czynności bądź aktywności. Za chwilę bratanki, a także Maggie Rayleigh.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.
16: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od 2 porażek. Mecz zacznie się o 20:45. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak, 8-krotny zdobywca kryształowej kuli, chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. Nowy sezon rozpocznie się 25 października w Zelden.
19: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
20: Na pogodę w weekend raczej narzekać nie będziemy, ponieważ będzie dosyć słonecznie. Miejscami w niedzielę na północy i na wschodzie może popadać niewielki deszcz, natomiast jutro naprawdę sporo słońca. W sobotę 18 stopni w Trójmieście, 22 w centrum, 23 w Krakowie.
19: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Godzina 19 minęła. Piątkowy wieczór. Mariusz Tomaszczyk ze Sterami. Za chwilę na pewno pojawią się bratanki. Będzie Roxette, a wcześniej fantastyczny duet Mike Oldfield i Maggie Reilly.

Radio Złote Przeboje, taka mała wycieczka po Lublinie, w kinie w Lublinie. Kochaj mnie, bratanki. Natomiast, proszę Państwa, tak ja z kolei przeglądałem sobie najciekawsze rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. I tak, szczerze mówiąc, głównie to wygrywa Madonna. Ona jest niemożliwa. Ten rok zresztą w ogóle do niej należy. I też nie ustępuje formą młodszym koleżankom. Przypomnę, że wydała w tym roku w wakacje swój nowy album. Wystąpiła na festiwalu Coachella podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Nagrała też numer z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też niedawno ukazał się singiel z Charlie XCX. A do tego jeszcze w miniony weekend też Madonna zgarnęła aż 7 statuetek podczas gali MTV Video Music Awards. No i rok jeszcze się nie skończył, tylko dodam. Więc na Madonna jeszcze może czekać mnóstwo rzeczy, a my z kolei czekamy na Madonnę, na jakiś koncert, bo ja z przyjemnością zobaczyłbym i posłuchał jej nowych i starszych piosenek. I dajcie głośniej teraz z Radiem Złote Przeboje.

0: Zespół Roxette w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj przypominam 2 października, dokładnie 75 lat temu na świat przyszedł Sting, o którym już teraz opowiada prezenter, aktor, wokalista Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: Ale jak dobrze wiemy, Sting solowy to jedno, drugie to też Sting z zespołem The Police i jutro się dokładnie temu przyjrzymy. Jutro po 18:00 program Czas Gwiazd w Radiu Złote Przeboje dotyczący Stinga i właśnie tej świetnej trójki z zespołu The Police. Tego spodziewajcie się już jutro, a teraz proszę dać głośniej i pamiętajcie aplikacji Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach.

0: Zachęty w sam raz. Vamos a la playa w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę też będzie dużo pozytywnych numerów, też kawałków idealnych na właśnie piątkowy wieczór. Między innymi One Way Ticket. Pojawi się też Billy Joel i Urszula.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
20: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
22: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
21: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
24: W Media Expert taniej masz.
0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
23: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
24: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
25: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
26: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.

0: Oj, czuć, że ten weekend to w zasadzie już się zaczął. One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, a teraz spotkanie z Urszulą, która kiedyś nagrała cover Led Zeppelina.
1: No bo Hołd to przede wszystkim na pewno. Dwa, że tę piosenkę, ten utwór, właśnie piosenkę, trudno powiedzieć, sorry. Ten utwór, ten numer graliśmy w Stanach. I tak. Pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie po raz pierwszy zagrać w ogóle tam ten numer, ale rozmawiałam z wieloma takimi coverowymi też zespołami, które grały w garażach obok nas, bo to takie są wyższe garaże. Mhm. Po godzinie 18 są wolne dla ludzi, którzy ćwiczą. Przychodzą z pracy i ćwiczą, tak. I grają. To oni mówili, niczego się nie bój, po prostu zaśpiewasz to nawet po swojemu i będzie dobrze, bo ważne jest, że to znasz, że to kochasz i tak dalej. Ale ja miałam jednak stresa, bo chciałam to zrobić co najmniej tak, tak jak oni. A jeżeli miałabym zmieniać, to nie widzę co.
0: A jeśli chodzi o ten kawałek Led Zeppelin, to znalazł się na krążku Biała Droga z 1996, a ten numer nazywał się What Is and What Should Never Be. Natomiast my słuchamy Rysa na Szkle, Urszula naturalnie.

0: Piątkowy wieczór z radiem Złote Przeboje, a mnie udało się dobić, mam nadzieję, do Pawła. Halo, halo?
1: Halo, halo, witam.
0: Paweł, skąd?
1: Wiesz, taka miejscowość obok Wadowic.
0: Czy masz jakieś plany na 18 października, czy jeszcze nie?
1: Teraz myślę, że już mam.
0: No, masz, a wiesz dlaczego?
1: Prawdopodobnie tak. Coś mi chcesz dać.
0: Dokładnie tak, ale nie za darmo, bo twoim zdaniem królowie życia kojarzą się z, uwaga, dwa głosy, tysiące wspomnień i pokolenia. I tak pięknie nam to rozpisałeś się, dlatego w Katowicach będziesz mógł zobaczyć koncert Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. 50 lat na scenie. Rozumiem, że prywatnie lubisz panów słuchać.
1: Tak, tak, bardzo lubię słuchać takich przebojów, a bardzo fajnie się ich słucha w Radiu Złote Przeboje.
0: A powiedz mi, kogo bierzesz ze sobą?
1: Moją żonę, Karolinę.
0: I nie było żadnego zawahania. Dobrze, to w takim razie życzę wam dobrej zabawy i też możecie coś podesłać, jak było.
1: Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj.

że ten czas leci, ale też bardzo, bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje dobijamy do godziny 20 i obiecuję, że też będzie za chwilę czego słuchać. Między innymi pojawi się Lionel Richie, a także Annie Lennox. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jeśli

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W taki piątkowy wieczór jak dzisiaj obiecuję, że też będzie nastrojowo. Idealny kawałek do podróżowania samochodem, no można sobie przy nim tak po prostu płynąć. Lionel Richie, hello.

0: Ani Lennox w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a tak lata 80. wspomina teraz Jan Borysewicz z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam lata 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, i którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami.

0: Było tak, że lata 80., 90. jakby ten budynek mieścił rzeczywiście kino, a historia tego kina była taka, że kiedy kręcili tutaj Pana Włodyjowskiego, filmowcy za to, że mieszkańcy pomagali w inscenizacji i w różnych właśnie rzeczach, które tutaj się działy, ufundowali sprzęt do tego kina tutaj w Lutowiskach i jakby tak powstało, dużo się tutaj działo w tamtych latach, ale ostatnie seanse to były lata 90. i później jakby ten budynek został sprzedany, 20 lat nic nie było robione i trafił na nas.
1: Ten budynek niszczał przez wiele lat, prawda?
0: Tak, budynek po prostu popadał w ruinę, wszyscy myśleli, że już będzie do wyburzenia. Kiedy my tu przyjechaliśmy właśnie, jak on został wystawiony na sprzedaż, to weszliśmy na tą scenę i wiedzieliśmy, że to jest to, że tutaj chcemy tworzyć, że chcemy, żeby tutaj była galeria. I tak to się zaczęło właśnie.
1: Jak to się stało w ogóle, że właśnie w 2009, 2010 trafiliście tutaj, w to miejsce, bo nie jesteście stąd?
0: Ja pochodzę z Brzozowa, moja żona pochodzi z Beska. Trafiliśmy tutaj, to był taki czas trudny na rynku pracy, ja straciłem wtedy pracę, jakby zaczęliśmy wtedy swoją pracownię pod Brzozowem i jakby szukaliśmy swojego miejsca jakiegoś takiego, żeby tworzyć swoje rzeczy, żeby też jakby stworzyć galerię. To miejsce się pojawiło i zaryzykowaliśmy. Kupiliśmy ten stary, niszczący budynek, gdzie nie było prądu, nie było wody, nie było nic i postawiliśmy wszystko na jedną kartę i się udało.
1: Oboje jesteście artystami także z wykształcenia, tak?
2: Tak, oboje jesteśmy z wykształcenia artystami. Ja skończyłam rzeźbę, Grzesiek malarstwo. I jakby za tym tropem tych naszych dążeń, tych naszych potrzeb poszliśmy po prostu też zawodowo. Ja się w większości zajmuję faktycznie galerią, w pracowni jestem chyba tutaj prawie codziennie, czasami mnie trzeba wyganiać, powiem szczerze. Także jestem faktycznie pasjonatem ceramicznym, otwieram sobie tutaj te piece, ładuję, cały czas coś się dzieje, wypalamy. Natomiast oprócz ceramiki, oprócz malarstwa Grześka, mamy tutaj też rękodzieło z regionu, właściwie z wielu dziedzin, i kowalstwo artystyczne, i szkło, i biżuteria tradycyjna karpacka, i wiele, wiele innych jeszcze rzeczy, takie też drobne rękodzieło różnego rodzaju, jakieś takie pamiątki mniejsze, wykonywane z wełny, z włóczki, jakieś drobne takie upominki. Także mamy wiele rzeczy, asortyment jest bogaty. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie.
1: Położenie przy pętli bieszczadzkiej chyba sprawia, że jesteście atrakcyjnym miejscem także dla innych artystów, prawda? I tych współprac zapewne jest sporo.
0: Tak, myślę, że przez lata też, jak wcześniej jeszcze poznawaliśmy różnych naszych przyjaciół, znajomych, artystów, bo to takie środowisko, w którym ludzie się znają, to kiedy stworzyliśmy właśnie to miejsce, dużo ludzi zaczęło do nas właśnie jakby przywozić swoje prace i to miejsce zaczęło też żyć dla innych właśnie, tak, dla innych artystów, dla innych rękodzielników. Skupia w tym momencie około 60-70 osób właśnie z regionu, właśnie, bo też chcemy, żeby to było regionalne miejsce takie, nie chcemy rzeczy z zewnątrz, tylko żeby promować właśnie tutaj Bieszczady, Podkarpacie, żeby te rzeczy były stąd i były kojarzone właśnie z tym miejscem.
1: Pamiętam, jak jeszcze w swojej innej pracy zawodowej robiłem za tłumacza i przyjeżdżali tutaj Amerykanie czy Kanadyjczycy, to zawsze pytali mnie, ale czy to na pewno nie z Chin?
0: Na pewno nie z Chin. Staramy się właśnie, żeby wszystkie rzeczy były inspirowane przyrodą, kulturą, tym regionem właśnie, bo to jest, myślę, tutaj najważniejsze i to jakby doceniamy i pokazujemy właśnie innym.
1: Lutowiska to kiedyś bardzo znacząca miejscowość w regionie, w której odbywało się nawet 10 jarmarków rocznie, jeszcze w czasach królewskich, w czasach I Rzeczypospolitej. Tutaj tych wątków lokalnych także macie sporo, prawda? I na obrazach, i w ceramice.
0: Tak, te wątki właśnie lokalne, kulturowe przewijają się właśnie w tej sztuce, którą tu wystawiamy, czy w biżuterii, czy w malarstwie motywy właśnie przyrody, w ceramice motywy jakby karpackiej przyrody właśnie zwierząt, które tutaj się pojawiają i wiele, wiele innych też jeszcze. Marta też opowie o tym.
2: Też się pojawia haft karpacki, pojawia się właśnie biżuteria karpacka typowa, łemkowska, bojkowska, też elementy właśnie żydowskie, między innymi kute świeczniki.
1: Macie szacunek do starych przedmiotów, bo nawet po ramach obrazów widać, że są jakby trochę z odzysku.
0: Tak, zawsze jakby obraz u mnie musi dostać swoje, ja to zawsze mówię, okienko takie, z którego on patrzy na świat, a ja jakby mu daję to drugie życie. Często są właśnie to okna ze starych chat, stare deski ze stodół, jakieś zdobyte właśnie stare drewno i zawsze ta rama też tworzy historię tego obrazu. Ktoś kiedyś właśnie powiedział, że u mnie obraz bez tej ramy to nie jest mój obraz.
1: Jak się tworzy obrazy, to pewnie wielu słuchaczy wie, ale jak się tworzy ceramikę, to niekoniecznie. Jak wygląda ten

0: proces.
1: No, proces jest przede wszystkim długotrwały, dlatego czasami klienci, którzy zamawiają sobie u mnie jakieś indywidualne pamiątki, które też czasami im wysyłam, pytają, no to co, to będzie to za 3-4 dni? Ja mówię, no nie, no minimum 2 tygodnie, dlatego że jest to proces, przede wszystkim proces suszenia, proces pierwszego wypału, czyli wypału biskwitowego, potem nakładanie szkliwa, studzenie tego wypału ze szkliwem i dopiero jakby potem jest efekt końcowy, także to wszystko trwa po prostu.
0: To, co charakteryzuje te wyroby ceramiczne, to właśnie to lśniące szkliwo, to jest coś wyjątkowego chyba dla klientów, dla turystów.
1: Myślę, że jest sporo klientów, którzy lubią takie szkliwo błyszczące, natomiast też jest sporo klientów i ja też dużo lubię takich szkliw matowych, półmatowych, satynowych i to też są szkliwa bardzo piękne, które też mają niesamowite kolory i niesamowicie się jakby tak prezentują na różnej powierzchni, czy to takiej bardziej szorstkiej, chropowatej, czy gładkiej. Także szkliw jest bardzo wiele, tutaj każdy coś myślę, że dla siebie znajdzie. Ja dosyć dużo kolorów używam, więc mam takie i bardziej stonowaną ceramikę dla takich właśnie ludzi, którzy nie lubią za dużo koloru, ale też mam bardzo kolorową, jaskrawą, czerwoną, pomarańczową, żółtą i to jest dla takich ludzi jak ja na przykład.
0: Dziś odwiedzamy galerię Pracownie Stare Kino w Lutowiskach, którą kilkanaście lat temu stworzyli Marta Zubel i Grzegorz Zubel. Pochodzący z Brzozowa i Beska artyści współpracują z kilkudziesięcioma artystami z całego regionu. Między innymi z Eweliną Matusiak-Wyderką, tworzącą wyjątkowe wyroby podkreślające łemkowskie i bojkowskie dziedzictwo Bieszczadów.
2: Krywulka to jest taki duży naszyjnik koralikowy i krywulka jest łemkowska. Krywulka ma swoją kolebkę w Komańczy i w jej okolicach i jakby jest jednym z elementów kilku różnych ozdób, które były robione w Karpatach. Społeczność łemkowską wyróżniało bardzo dużo rzeczy, natomiast jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to krywulka to jest taka szeroka, zakrywająca ramiona właśnie ozdoba koralikowa ze specjalnymi kolorami i wzorami. Jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to mogę jeszcze powiedzieć o syliance, która jest charakterystyczna dla Huculszczyzny, o drabince, która jest bojkowska. No i jeszcze mam u siebie w pracowni, czasem na warsztacie, gerdany. Też nie jest do końca tak, że z myślą o kliencie robimy takie rzeczy, nie? Po prostu tak jest, że bardzo dużą przyjemność sprawia mi misterny, medytacyjny sposób wyrabiania biżuterii koralikowej.
0: Opowiada nam Ewelina Matusiak-Wyderka, która na co dzień prowadzi warsztaty z tkactwa i krywulki karpackiej na Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej. Tymczasem wracamy już do rozmowy z Martą i Grzegorzem, twórcami, którzy na co dzień pracują w Starym Kinie w Lutowiskach. Mówiliśmy już sporo o malarstwie czy o ceramice, ale tworzycie też magnesy. To zapewne efekt rosnącego zapotrzebowania na nie ze strony zwykłych turystów.
3: Znajomi, różni po prostu ludzie, którzy tu do nas trafiali, chcieli mieć jakąś taką małą pamiątkę, którą mogliby stąd przywieźć i zaczęliśmy tworzyć właśnie ceramiczne magnesy z różnymi wzorami, motywami, z różnymi miejscami w Bieszczadach, które chcieliśmy też, żeby jakby wychodziły spod naszych rąk i żeby właśnie charakteryzowały się czymś fajnym, co można zabrać do domu, powiesić na lodówce i żeby ktoś sobie pamiętał, byłem w tym miejscu.
1: Często nawiązujemy właśnie w tych magnesach albo do architektury danego miejsca, albo jakichś takich kultowych haseł typu właśnie rzuć wszystko, jedź w Bieszczady, czy hasło, które Grzesiek kiedyś wymyślił, tam gdzie kończy się wszystko, zaczynają się Bieszczady, bo tak trochę jest. Także te i kolorowe obwódki na tych magnesach i tła w różnych jakichś odcieniach tych szkliw, to jest jedno, a dwa, no jest to hasło, które ma się kojarzyć z Bieszczadami po prostu.
0: Macie także indywidualne zlecenia, na przykład tabliczki na dom.
1: Tak, to się zaczęło w ogóle też zupełnie spontanicznie od jednego zlecenia, od naszych przyjaciół. Kiedyś klientów, dzisiaj już przyjaciół. Nina z Krzyśkiem zamówili numer na dom 55 z niezapominajkami i jak gdyby od tego się zaczęło. I potem ktoś zobaczył taki numer, chciał jakiś inny, a czy mogłaby nam pani zrobić, nie wiem, z imieniem, a to może zamówimy jakąś pamiątkę na ślub, a czy mogłoby to być z datą? A to widzę, że pani robi kafle, to może by nam pani zrobiła dekorki do łazienki czy do kuchni. No i tak to się zaczęło, także jakby jesteśmy otwarci na takie zamówienia też.
0: A najbardziej nietypowe zlecenie?
3: Chyba najbardziej nietypowym zleceniem było zrobienie 300 krów. Ja to tak pamiętam po prostu z tego względu, że przyszła pani i zobaczyła kozy, które kiedyś robiłem właśnie tutaj do galerii, takie ceramiczne stojące. i zapytała, czy nie zrobiłby pan krowy. Ja mówię, mogę zrobić, zaprojektowałem tą krowę. Kiedy ona zobaczyła, no okej, okay, fajnie, no to chciałabym zamówić 300 sztuk. Najciekawsze, że te 300 krów z Bieszczad pojechało do Warszawy.
1: Tak, na Mleczną Galę, bo to była impreza właśnie, która promuje hodowlę krów mlecznych w Polsce.
0: To było chyba dość drogie zlecenie.
3: Tak, to było jedno z takich większych zleceń. Jeszcze jednym takim ciekawym zleceniem, które robiłem, to robiłem makietę właśnie przedwojennych lutowisk. Była to makieta przedstawiająca 70 budynków drewnianych, które mieściły się tutaj w dwóch rynkach, które były tutaj przed wojną.
0: No właśnie, bo lutowiska kiedyś były znacznie większą miejscowością niż dzisiaj. Problem polega na tym, że niewiele tych domów się zachowało.
3: No jakby ze starej zabudowy obecnie w lutowiskach może jest 2, może 3 budynki, a przed wojną jakby lutowiska miały prawa miejskie. Były miejscowością, której właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, odbywały się około 10-12 jarmarków rocznie, kiedy Sanok miał prawo odbywania 2 jarmarków i to była dosyć duża miejscowość. Mieszkało tutaj bardzo dużo Żydów, katolików, prawosławnych. Była taka wielokulturowość, wszyscy mieszkali razem i to wszystko bardzo fajnie funkcjonowało. Ta miejscowość bardzo się rozwijała. Oczywiście do czasów wojny.
0: Później z jednej strony zagłada ludności żydowskiej, przymusowe wysiedlenia ludności ukraińskiej, epizod, gdy ta miejscowość przez 7 lat była w ZSSR, o czym mało kto pamięta, akcja HT. Niezwykle bogata jest historia tej miejscowości i tę historię tutaj też u was widać.
3: Tak, historia tej miejscowości jest bardzo bogata. Staramy się jakby zachować na tyle, ile potrafimy, po prostu coś, żeby zostało czy dla młodzieży, czy dla ludzi, którzy tu trafiają, że jednak tutaj wielokulturowość w tych Bieszczadach była i jest nadal.
0: Jako wyjątkowo zdolni artyści zapewne też otrzymujecie różnego rodzaju zlecenia od samorządu czy od organizacji społecznych na wyrób specjalnych, dyplomów, pamiątek, nie wiem.
3: Tak, zaczęło się tak powolutku. Jakieś takie drobne zlecenia mieliśmy właśnie na początku. Gdzieś zamówiło jakieś rzeczy nadleśnictwo na jakiś bieg, który organizowali. Później jakieś współprace ze Strażą Graniczną, z lokalnym samorządem właśnie i tak pomalutku jakby te współprace się rozwijały i cały czas się rozwijają i te produkty właśnie takie firmowe czy po prostu pod jakieś konkretne działania staramy się jakby projektować, robić też i jest to coś fajnego, bo po prostu jest to rękodzieło.
0: W okresie letnim można tu zajechać chyba codziennie, a jak funkcjonujecie poza sezonem turystycznym?
1: W okresie letnim poza niedzielą. Chciałabym to zaznaczyć, bo niedziela jest dla nas ważna, żeby sobie też trochę odpocząć. Ale ogólnie galeria jest czynna przez cały rok. W sezonie zimowym jest po prostu krócej otwarta do 16 zazwyczaj. Jesteśmy na miejscu, bo właściwie za ścianą mieszkamy. Także jak ktoś bardzo ma silną potrzebę, zawsze może zadzwonić, zapukać. I jeżeli jesteśmy w domu, to po prostu otworzymy.
3: Tak, to miejsce jest otwarte przez cały rok. Tworząc to miejsce, chcieliśmy właśnie, żeby to miejsce też było naszym domem. I część jakby kina, która kiedyś była wykorzystywana na kino, jest jakby salą galerii. Ale drugą część, gdzie tam były właśnie przebieralnie, kasy biletowe, kiedyś biblioteka, to stworzyliśmy tam dom. No nie jest nas trudno znaleźć, jesteśmy w centrum miejscowości przy głównej pętli bieszczadzkiej. Biały budynek z napisem Galeria Stare Kino. I tutaj nas można znaleźć w lutowisku.
0: Zapraszamy więc gorąco do Galerii Stare Kino Artystycznego Świata Marty i Grzegorza Zubli. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
0: Touhaje to nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów z naszego regionu, który znany jest choćby ze ścieżki dźwiękowej serialu Watacha. To również dawne określenie bieszczadzkich zbójów. O Touhajach, zespole, który niedawno świętował 25-lecie istnienia i historycznych konotacjach tej nazwy, już za moment usłyszycie w naszym codziennym magazynie kulturalnym. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
4: Ciekawostki o Bieszczadach.
0: Kim byli Touhaje? Oto już teraz pytamy Roberta Bańkosza, przewodnika turystycznego, autora książki Baśnie i Legendy Bieszczadów.
5: Już kilkadziesiąt lat temu znany przewodnik bieszczadzki Staszek Orłowski pisał swoją pracę magisterską na temat zbójników. Tam właśnie użył określenia Touhaje, czyli zbójnicy węgierscy, to znaczy pochodzący z węgierskiej strony. Określenie Touhaj się spodobało w wielu środowiskach, także w środowisku twórczym. Oprócz tego jest jeszcze inna ciekawostka z tym związana. Otóż też jakieś już 20 lat temu został w Orelcu, czyli w miejscu, że tak powiem, macierzystym zarówno Staszka Orłowskiego, jak i lidera Touhajów, oczywiście Janusza i jego małżonki Magdy, czyli w Orelcu został osłonięty duży pomnik Touhaja, właśnie wykonany przez Adama Przybysza, jego dłuta, i ten zbójnik rzeczywiście istnieje. To jest trochę też szkoda, że tylko jeden pomnik zbójnika, dlatego że historia zbójnictwa na naszym terenie jest bardzo ciekawa, bardzo mało znana i trzeba przyznać, że mamy nie mniejsze zaplecze jako Karpaty Wschodnie, szczególnie, a także i same nasza część Bieszczadów. Mnóstwo opowieści, legend i prawdziwych historii o zbójnikach i wcale nie jest to gorzej niż w przypadku Tatr i Podhala.
0: Mówił Robert Bańkosz, regionalista i przewodnik beskidzki PTTK. Tołchaje to nazwa, która dziś kojarzy się jednak przede wszystkim z muzyką. Wszystko za sprawą zespołu, który już ponad ćwierć wieku temu powstał w Sanoku. I o tej kapeli już teraz porozmawiamy. Naszym gościem jest Magdalena Demkowicz, współzałożycielka zespołu Tołchaje. Założyciele grupy to pani mąż Janusz i Damian Kurasz. Jak to się zaczęło? Kiedy wpadliście na pomysł, by poprzez muzykę pielęgnować wielokulturową tradycję Podkarpacia?
6: Oto dawne czasy, bo zespół już właśnie obchodził 25-lecie. To był rok 2000, kiedy byliśmy jeszcze studentami i mój mąż z Damianem Kuraszem już współpracował przy różnych projektach i zrodził się właśnie pomysł taki, żeby stworzyć zespół, który będzie czerpał właśnie inspirację z muzyki Karpat i z tej wielokulturowości. Na początku był to Bieszczadzki Kwartet Muzyczny, później nazwa została zmieniona właśnie na Tołchaje, czyli
0: zbójnicy,
6: tak, którzy tak zbójują. I pierwsze nagrania, które były zrobione, to historia jest taka śmieszna, ponieważ ja jeszcze na takiej kasecie wysłałam, usłyszałam w radiu, że jest konkurs nowej tradycji i wysłałam te nagrania i się okazało, że się zespół zakwalifikował do konkursu i ten konkurs wygrał, więc chłopaki jak jechali do Warszawy na ten konkurs, to nie zdawali sobie sprawy właśnie do końca, na co jadą, z czym to się wiąże. I tak się zaczęło, bo wygrali wtedy tą nową tradycję. Nagrodą była możliwość nagrania pierwszej płyty. I ten skład, czyli właśnie Marysia Jurczyszyn, Kulik, która pochodzi z Sanoka, klawiszowiec, również producent, Piotr Falkorychlec z Brzozowa. Idea była taka, żeby muzykami były osoby, które mieszkają tutaj, są z Podkarpacia i czują ten region i czują tą muzykę, prawda? I żeby promować to dziedzictwo, ale w takim nowoczesnym brzmieniu.
0: No właśnie, bo gdy myślimy Tołchaje, albo gdybyśmy zapytali przeciętnego mieszkańca Podkarpacia o Tołchaje, to pierwsze skojarzenie Watacha i bardzo charakterystyczny wokal Marysi Kulik i właśnie ta etniczność. Może zacznijmy od tego, jak dołączyła do was Marysia Kulik? Jak ją znaleźliście?
6: Tak, Marysia wówczas jeszcze była uczennicą liceum. Marysia jest naturszczykiem, ona śpiewa białym głosem i ona jest w 100% prawdziwa, dlatego że właśnie pochodzi z domu takiego bojkowsko-łemkowskiego. Ona w tej tradycji się wychowywała. Te wszystkie pieśni takie, które są na tych płytach, to ona po prostu, można powiedzieć, wyssała z mlekiem mamy, bo jej babcia śpiewała i ona ma przepiękne historie. Pamięta, jak jej babcia śpiewała te pieśni ludowe, czy jak powstawała płyta Mama Warhola, gdzie mama Andy'ego Warhola, która była Rusinką, śpiewała te pieśni i Marysia pierwszy raz usłyszała te pieśni i mówi: jejku, moja babcia zna te pieśni, moja babcia śpiewała. Ale dlaczego? Dlatego, że mamy teraz granice tutaj, wiadomo, w ten sposób ustalono, ale te granice się przesuwały. Ludzie wędrowali, ludzie migrowali i te pieśni bardzo często są, melodie są takie same, czasami gdzieś były zmodyfikowane, bo za górką już później inaczej zaczynano śpiewać, ale to jest właśnie, my mówimy, ta skrzynia takich skarbów, to dziedzictwo właśnie takie kulturowe, gdzie my możemy do tego sięgać i to tworzyć, więc przepiękny głos Marysi, który tworzy jakość tego zespołu, no i oczywiście muzycy, bo to, z czego jesteśmy dumni, to, że zespół ma charakterystyczne brzmienie. Często gdzieś jak udzielamy wywiadów, czy jak rozmawiamy, to to są Tołchaje, tak brzmią Tołchaje. Więc przez te lata udało się wypracować też tą swoją własną stylistykę i to jest bardzo, bardzo ważne.
0: No właśnie, bo z jednej strony tradycja, wokal, który jest bardzo istotny tak naprawdę w kulturze wschodu, tradycja chórów prawosławnych, grekokatolickich jest w tych obrządkach wschodnich ogromna, ale z drugiej strony bardzo nowoczesne brzmienie.
6: Tak, tak, mnóstwo improwizacji, no i doskonali muzycy, bo Damian Kuraż to wirtuoz gitary, Piotrek Falko Rychlec to znowuż klawisze, jest producentem też w Zakopower, to są muzycy, którzy grają w najlepszych polskich składach, Tomek Duda, saksofon doskonały, czy poprzedni perkusista Łukasz Moskal, teraz Kuba Madejowski, to są świetni muzycy, także jest też doskonały instrument, który dodaje niesamowitego brzmienia i to jest lira korbowa, dwóch lirników, Maciej Cierliński i teraz Paweł Płoskoń, to są wirtuozy liry korbowej, gdzie ta lira no, zachwyca i dodaje niesamowitego klimatu podczas koncertów. Też było niesamowite, jak byliśmy właśnie z premierą taką zagraniczną najnowszej płyty na Expo w Japonii. Tam się też odbywały takie pokazowe warsztaty z liry korbowej i to pokazuje też właśnie jak instrumenty, jak muzyka jest międzynarodowym językiem, bo można powiedzieć drugi koniec świata i na te koncerty, bo odbyło się tam 8 koncertów, przychodziły tłumy ludzi, tłumy Japończyków, którzy czekali, przekazywali sobie informacje. Tam są tysiące opinii na platformie X, jak ta muzyka była odbierana na żywo i z jakim zachwytem do tego rodzaju muzyki oni podchodzili.
0: To jest w ogóle niesamowite, że trochę mniej znane kapele, jak nie wiem, kapela ze wsi Warszawa, Czeremszyna, czy właśnie Tołhaje mogą być wizytówką Polski na świecie.
6: Tak, dokładnie. Muzyka Ethno World jest czymś niesamowitym, bo to jest taki, można powiedzieć, język kultury, który jest zrozumiały w najdalszych zakątkach świata. Tutaj mogliśmy też doświadczyć tego właśnie z Tołhajami, bo właśnie San historie pisane rzeką, czyli można powiedzieć sięgamy do naszej podkarpackiej rzeki. Sięgamy do Sanu. Pieśni zebrane przez Oskara Kolberga z wiosek, które są położone wzdłuż rzeki San. Pieśni zaaranżowane w nowoczesny sposób z improwizacją, ale z tekstem oryginalnym, z białym głosem Marysi. Nagle na drugim końcu świata są słuchane i są podziwiane.
0: Rozmawiamy dziś z Magdaleną Demkowicz, współzałożycielką zespołu Tołhaje. Sporo powiedzieliśmy już o początkach zespołu i o muzykach grupy. Teraz porozmawiajmy jeszcze o etnicznym wymiarze tej muzyki. Przywracacie też trochę, mam wrażenie, zapomnianą historię Bieszczad, Pogórza Przemyskiego, Nadsania, jak mówią Ukraińcy, historię wielokulturowości tych terenów, a nawet nie wielokulturowości, bo to często były wioski w 80-90% ukraińskie, bojkowskie, łemkowskie.
6: Tak, to są takie historie, gdzie te pieśni, co też pokazujemy, bardzo często melodia jest ta sama, a śpiewana w różnych językach, prawda? Dlatego to jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie, że muzyka, kultura potrafi łączyć. Doskonały przykład to festiwal Folkowisko w Gorajcu. Marcin Piotrowski pokazuje właśnie, jak poprzez kulturę można budować mosty i można pokazywać takie bogactwo i tym się cieszyć i razem tworzyć taką nową jakość.
0: Sporo komplementowała pani innych muzyków zespołu, ale pani i mąż Janusz Demkowicz także są ważnymi częściami tej grupy.
6: Mój mąż gra na gitarze basowej, natomiast ja jestem osobą taką wspierającą zespół i największy wkład taki to było moje zaangażowanie w tą ostatnią płytę, gdzie byłam jakby wydawcą tego.
0: Niesamowite jest też to, że właściwie przez 25 lat ten skład grupy niewiele się zmienia.
6: Tak, to jest prawda i to wszystko bazuje na tak naprawdę przyjaźni, bo wszyscy się znamy od lat, znamy się rodzinami, odwiedzamy się i to, co spaja jakby ten zespół, to jest właśnie to, że lubią ze sobą spędzać czas, odwiedzać się i razem tworzyć. Jakby muzycy z zespołu Tołhaje wychodzą też jakby poza. Są to też tworzone przeróżne inne projekty takie muzyczne, gdzie ten trzon właśnie tołhajowy się przewija, więc do współpracy też są zapraszani inni muzycy, bo na przykład SKUB i Bartek Skubisz w projekcie właśnie tołhajowym również brał udział. Samo 25-lecie zespołu był koncert finałowy taki, gdzie zespół Tołhaje wraz z zaproszonymi gośćmi wystąpił. No i wśród tych gości znaleźli się Siczka, legendarny nasz tutaj z KS-u, który wystąpił na scenie, i był również Cortez, który zaśpiewał jedną piosenkę tą hajową, drugą Marysia właśnie wraz z Cortezem jego piosenkę, był oczywiście z Cowboy i był Spięty, czyli Hubert Dobaczewski z tak dawnej formacji Laocze, teraz jako w karierze solowej Spięty, któremu bardzo dziękujemy też za to, że z chęcią właśnie wystąpił.
0: Chciałem już życzyć wielu sukcesów i kończyć tę rozmowę, ale słuchacze pewnie nie wybaczyliby mi, gdybym nie zapytał o to, jak to się stało, że nawiązaliście współpracę z producentami serialu Watacha.
6: To też była taka historia bardzo, bardzo ciekawa. Początek był taki, że w momencie, kiedy doszło do pomysłu zrealizowania tego filmu i powstawał pilotaż, część ekipy mieszkała u nas, prowadziliśmy wtedy pensjonat Sagrada Magia, i część ekipy filmowej mieszkała u nas i producentów. I podczas jednego ze śniadań muzyka leciała z głośników i zapytali się nas, co to jest za muzyka. Więc Artur Kowalewski dostał płytę od nas i on później na premierze w Warszawie mówi, że no wziąłem tą płytę, ale wrzuciłem ją tak do bagażnika i jeździła ze mną. I w pewnym momencie któregoś dnia włożyłem ją do odtwarzacza i jak usłyszałem, to stwierdziłem, nie, no ten serial musi być, ten film musi zaistnieć z tą muzyką. I tak to się potoczyło, że ścieżką dźwiękową zajmował się Łukasz Targosz, natomiast wszystkie piosenki, które się tam pojawiają, to są zespołu Touhaje.
0: Mieliście wrażenie, że ten serial pomógł wam wskoczyć na jakiś kolejny poziom, czy już wcześniej byliście raczej mocno rozpoznawalni?
6: Na pewno była to też taka trampolina, dlatego że serial był emitowany w wielu krajach i to zainteresowanie muzyką Touhajów wzrosło bardzo, zespół stał się bardziej rozpoznawalny. Dodało to też kolorytu. Samo też takie doświadczenie tego, że jak była premiera drugiego sezonu, odbywała się w teatrze w Warszawie. To była taka ciekawa przygoda, ponieważ były dwa odcinki emitowane, gdzie była grana muzyka na żywo, czyli siedziała cała orkiestra i leciał pokaz filmu, początek i koniec. Nagle ten ekran się podnosił i występował zespół, więc to też było bardzo, bardzo takie ciekawe przeżycie, bo grać na żywo do filmu, gdzie widownia ogląda, to jest świetny pomysł i ciekawe doświadczenie. Więc dużo różnych przygód. Oczywiście też powstały teledyski, dwa właśnie zrealizowane przez producentów, gdzie to jest Oj Pid Lasom i Czerwona Róża. Także bardzo, bardzo fajna przygoda, ale przede wszystkim przełożyło się to na cały region, dlatego że serial, który zaistniał i w Polsce, i poza granicami, sprawił, że wiele osób chciało przyjechać w Bieszczady.
0: Zapraszamy więc do śledzenia aktywności zespołu Touhaje. Magdalena Demkowicz była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
0: Komancza to miejscowość, która przez wiele dekad słynęła w całej Polsce z klasztoru będącego w latach 50. XX wieku miejscem internowania prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Być może dlatego większość z nas ma wrażenie, że to stricte polska miejscowość. Mało kto kojarzy ją z bardzo liczną niegdyś na tych terenach społecznością Ułemków. Dopiero w tym wieku zaczęło się to zmieniać, między innymi dzięki prężnie działającemu w Polsce Zjednoczeniu Ułemków. O tożsamości tej grupy już za moment porozmawiamy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
4: Z mikrofonem przez Bieszczady.
0: O Zjednoczenie Ułemków pytam Bogdana Huka, dziennikarza, historyka, autora książki Nikifor Ułemko z ukradzioną tożsamością.
7: To największa organizacja ułemkowska, odwołująca się do dziedzictwa kijowsko-bizantyjskiego, w nowoczesnym rozumieniu świeckim do dziedzictwa ukraińskiego. Ta organizacja uważa, że słowo Ułemko jest jakby synonimem słowa Ukrainiec. Nie upiera się przy jakiejś gromkiej etnicyzacji wszystkiego, że należy wszystko ukrainizować. Jest to dobrze pojęte umiejscowienie Kijowa na Ułemkowszczyźnie. bardzo zrównoważone, bardzo kulturowo solidne, niepowołujące do życia nowych bytów w formie na przykład łemkowskości, którą powołał do życia rząd polski w ustawie z 2005 roku o uznaniu Łemków za mniejszość etniczną, a więc naród bez państwa.
0: A skąd wzięli się na tych terenach Łemkowie? Czytałem na przykład o mniejszości wołoskiej, która przybyła tu z terenów Mołdawii i Rumunii, która uległa rutynizacji też, a więc przyjęła ten obrządek wschodni. Historia Łemków jest podobna, czy to była ludność autochtoniczna, która tu mieszkała od setek lat?
7: Dziś przeważa rozumienie o kolonizacji na prawie wołoskim. Oczywiście element wołoski z południa, z Siedmiogrodu, z Wołoszczyzny, z Mołdawii był bardzo obecny, ale szli oni przez tereny opanowane na Łuku Karpackim przez cerkiew, kijowską cerkiew ruską. Po drodze ci ludzie, będąc już u wyjścia prawosławnymi, rutenizowali się pod wpływem cerkwi. I mamy jakby starą i nową Łemkowszczyznę. Od wschodu do wododziału Wisłoka i Jasiołki mamy starą Ruś w granicach księstwa halicko-włodzimierskiego, a wcześniej Rusi Kijowskiej. Natomiast na zachód od tego wododziału, aż po prawie piwniczną, poszlachtową, mamy nową Ruś, która już nie była w obrębie państwa staroukraińskiego, ale tylko ciągle w obrębie Królestwa Polskiego. I to nałożyło dosyć znaczne później różnice na postrzeganie Łemkowszczyzny przez ludoznawców XIX-wiecznych, a w XX wieku nawet odbiło się w formie różnic politycznych, co doprowadziło na przykład pod koniec XVIII roku do powołania ukraińskiej tak zwanej Republiki Wisłocko-Komonieckiej, która w rzeczywistości była częścią Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a więc dziedzicem jednocześnie księstwa halicko-włodzimierskiego i tak zwanej, a w rzeczywistości nieistniejącej, fejkowej, Ruskiej Ludowej Republiki Łemków, zwanej też Republiką Floryńską, która odżegnywała się od Kijowa i prosiła o pomoc Rosję lub Związek Radziecki.
0: Być może stąd biorą się też pewne podziały, czy pewne różnice w postrzeganiu tej społeczności. Jedni twierdzą, że to jest właśnie część ukraińskiej tożsamości narodowej, drudzy, że jest to zupełnie odrębna grupa narodowa. To jest wynik tego podziału?
7: Nie do końca. Granica między starą a nową Łemkowszczyzną, przebiegająca, jak powiedziałem, na tym wododziale, pewne rzeczy wyjaśnia, ale pewnych nie. Łemkowszczyzna zupełnie zachodnia, w obrębie powiatu nowosądeckiego, w latach 30. była już mocno poddana nowoczesnej tożsamości ruskiej, którą nazywamy obecnie ukraińskością. Natomiast w Gorlickim, na wschód od Nowosądeckiego, mieliśmy dużo księży i nauczycieli, którzy wierni byli ruskości odwołującej się do kultury rosyjskiej. Oczywiście nie brało się to z takiej miłości do kultury rosyjskiej. Była to próba obrony przed naciskiem kleru łacińskiego i kultury polskiej. Tylko że te elity ruskie nie były zbyt demokratyczne, one nie doceniały siły narodu. Natomiast myślały o tak zwanym hegemonie zastępczym w postaci takiego czy innego państwa rosyjskiego.
0: Łemkowie z Bieszczad czy z Beskidu Niskiego padli ofiarą przesiedleń na ziemię zachodnie w ramach akcji Wisła przeprowadzonej wiosną 1947 roku. Akcja Wisła obejmowała więc nie tylko Ukraińców, jak się powszechnie sądzi, ale wszystkie mniejszości. To był element pewnego wynarodawiania z obcego elementu, w cudzysłowie, tych ziem południowych czy wschodnich.
7: Dla ówczesnego rządu nie było jakichś narodowości. Była jedna narodowość ukraińska, powiązana z organizacją ukraińskich nacjonalistów i z Ukraińską Powstańczą Armią. Odgórnie wszyscy byli, bez względu na różnice regionalne, uważani za Ukraińców. A więc mamy Nadsanie wokół Przemyśla, mamy Chełmszczyznę, Podlasie, Bojkowszczyznę i Łemkowszczyznę. Wszystko to mieści się w obrębie kultury zwanej obecnie ukraińską, w XIX wieku ruską lub regionalnie łemkowską, bojkowską. A więc deportacja dotyczyła Ukraińców, a nie jakieś późniejsze byty.
4: Poznaj historię regionu.
0: Naszym gościem jest dziś Bogdan Huk, dziennikarz, historyk, autor książki Nikifor Łemko z ukradzioną tożsamością. Zjednoczenie Łemkowskie, o które pytałem kilka minut temu, zasłynęło w Polsce z sądową batalią o tożsamość Nikifora. Nikifor Krynicki to nazwisko, pod którym znany był on przez lata, ale dziś wiemy, między innymi dzięki procesowi wytoczonemu przez Zjednoczenie Łemków i między innymi dzięki pana książce, że to nie jest jego prawdziwa tożsamość.
7: Uściśle, że społeczność łemkowska to jakby ograniczenie odnośnie Nikifora, jest ważny dla kultury polskiej, jest ważny dla kultury ukraińskiej, prawdopodobnie jeszcze bardziej, chociaż nie wiadomo jak to mierzyć. Natomiast łemkowskość jest mu bardzo mocno przypisywana ze względu na to, że urodził się i działał na Łemkowszczyźnie w mieście Krynica. Ale to jest zbytnie zawężenie. Nikifor to jest ogromna skala twórczości, ogromna skala kulturowa czy cywilizacyjna. Jeżeli będziemy ujmować Nikifora tylko jako Łemka, to oznacza to odseparowanie go od cywilizacji kijowsko-bizantyjskiej, a cerkwie, święci, mitry, ikony na jego obrazach, to wszystko jest dziedzictwo kijowskie. Nie ma Nikifora bez Kijowa.
0: Nikifor to faktycznie wybitny artysta. Jego miniaturowe obrazy to zresztą nie tylko motywy kościelne, prawda?
7: Kościelne to bym znowu musiał uściślić. Cerkiewne.
0: No tak. Ciągle mamy to przyzwyczajenie, żyjemy w monoetnicznym społeczeństwie, w którym jeśli religia, to kościół.
7: No możemy to ująć sakralnie, motywy sakralne na pewno wschodnie z kręgu cywilizacyjnego kijowsko-bizantyjskiego. U Nikifora mamy dwie podstawowe dominanty tematyczne, właśnie sakrum i pejzaż miejski lub pejzaż naturalny. Pejzaż miejski to nieprawdopodobna, fantastyczna
0: kolorystyka?
7: Architektura miejska. To jest, gdyby na Łemkowszczyźnie były takie miasta, jakie malował Nikifor, to Andy Warhol nie działałby w Nowym Jorku, tylko w którymś z miast Nikifora. Ale dominantą, taką kojarzoną także z Nikiforem, jest właśnie sztuka sakralna.
0: Wspomniałem o kolorystyce, bo to, co zachwyca właściwie wszystkich, to niezwykła głębia także kolorów, prawda, tych jego miniaturowych obrazów.
7: O kolorystyce mówią wszyscy, ale nie znam żadnej pracy, znawcy, który by rzeczywiście opisał w jakiś sposób najlepiej fachowy, wpływowy kolorystykę Nikifora. Jak te barwy się łączą, jak grają, czym jest plama, czym jest u niego światło, jak to się zmienia pod wpływem perspektywy. Nie znamy niestety. Mamy tylko dosyć wyświechtany komplet stwierdzeń o nieprawdopodobnej kolorystyce. Przeważnie na tym się kończy niestety.
0: Tożsamość została mu nadana na początku lat 60. XX wieku, gdy był już 65-66-letnim artystą.
7: Nie tożsamość, nazwisko.
0: Bo tak.
7: Oczywiście pan sięga teraz do szerszego kontekstu dotyczącego tożsamości narodowej Nikifora. Zacznijmy od Krynickiego. Krynicki to według niedawnej wypowiedzi człowieka, którego ojciec był u steru tego, że Nikifor Drowniak zaczął nazywać się Krynickim. Krynicy to rodzice matki Nikifora, pochodzący z Powroźnika. Nadanie mu nazwiska Drowniak też nie było zupełnie w porządku, ponieważ jako Drowniak nikt go nigdy nie zapisywał, oprócz ksiąg metrycznych, które nie mają rangi dowodu osobistego, nie są dowodem sfery cywilnej. Więc chodziło właściwie raczej o nadanie mu bardzo łemkowskiego już nazwiska Drowniak po matce. Natomiast sprawa z tożsamością tu wiąże się w ten sposób, że za Krynickim mógł się ukrywać kto? Ojciec Nikifora. Tu jest główna kwestia. Większość publicystyki nikiforowskiej mówi, że jego ojciec był polskim malarzem. No bo skąd Nikifor mógłby być obdarzony takim kunsztem malarskim, jeżeli jego ojcem nie był malarz i do tego oczywiście Polak. Więc to jest dosyć grubymi nićmi szyte, zarówno ta antropologia. Antropologia jego malarska i antropologia jego etniczna. Nie wiemy, kim był ojciec Nikifora i na tej podstawie, że Nikifor był malarzem, nie możemy raczej trzeźwo myśląc, myśleć o tym, że jego ojciec musiał być malarzem i do tego polskim. Ma to głębsze źródła i to proces zjednoczenia Łemków wykazał, że muzeum w Nowym Sączu, właściciel dużych zbiorów Nikiforianów i jego filia w Krynicy bardzo upierały się podczas procesu, że nie wiadomo, czy zapis księgi metrycznej dotyczący Nikifora to dotyczy na pewno tego żywego człowieka, którego nazywano Nikiforem.
8: Czyli nie wiadomo tak naprawdę nawet, że on miał w 100% imię Epifaniusz?
7: Można by powiedzieć wtedy, że w ogóle nic nie wiadomo o Nikiforze, no tak. Ponieważ muzeum, jednostka jednak specjalistyczna, ale nie zajmująca się w ogóle badaniem, dotychczas nie mamy żadnej ciekawej pozycji Muzeum w Nowym Sączu dotyczącej biografii Nikifora, mimo wszystko czyniła opór, że zapis księgi metrycznej nie dotyczy ciała fizycznego malarza Nikifora. Więc mamy zupełnie byt ściągnięty z chmur. A chodziło oczywiście o to, żeby otworzyć ścieżkę do polskiego ojcostwa Nikifora. Wtedy Nikifor należałby do kultury polskiej, a nie łemkowskiej. I tu zwycięstwo zjednoczenia Łemków w tym procesie ma bardzo duże znaczenie. Zostały ukrócone ambicje muzeum, a szerzej kultury polskiej, aspirujące do wyłączności nad Nikiforem. Mówiłem, że ta skala, ten talent, to nie jest dla takich gier. Sąd sam nie badał całej biografii, nie prowadził kwerendy archiwalnej. Sąd przesłuchiwał świadków i w oparciu także o metrykę i zeznania osób, które znały Nikifora i mówiły, że to jest ten, który został ujęty w metryce aktu narodzin. Na to głównie opierał się sąd w Muszynie. I wydaje się, że ta robota jego przez nikogo dotychczas nie została podważona. Nie widzimy także, aby były chęci do podważania tej pracy, nazwijmy to badawczej, Sądu Rejonowego w Muszynie.
8: Pana książka to zbiór tych dokumentów sądowych. Co znajdziemy więc tam obok oczywiście tej kwestii jego metryki, kwestii jego urodzenia?
7: W książce Nikifor, Łemko z ukradzioną tożsamością, mamy przede wszystkim zbiór dokumentów procesowych, nie wszystkich, bo nie wszystkie należało umieszczać, gdyż bardzo często były to dokumenty nic istotnego nie wnoszące. Natomiast cały przebieg procesu, najważniejsze świadectwa, najważniejsze kolizje, w tym upór Muzeum w Nowym Sączu, aby nie uznać relacji między zapisem metrycznym a ciałem fizycznym Nikifora. Powiedziałbym, że jest to nawet próba tworzenia ciała astralnego, więc na tym się głównie skupiałem i starałem się we wstępie wykazać różne dziwne rzeczy dotyczące tego malarza i człowieka.
8: Bogdan Huk, historyk, badacz kultury, twórca strony apokryfruski.org, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
8: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym jak zwykle przypominamy nasze najciekawsze spotkania z najbardziej intrygującymi artystami. Próbowaliśmy policzyć, na ilu płytach pojawił się nasz dzisiejszy gość. No i wychodzi na to, że licząc swoje płyty i oczywiście gościnne występy u innych, to będzie ponad 400 płyt. To jest nie do uwierzenia. Jeżeli chodzi o Radio Złote Przyboje, to będzie chyba debiut. Wojciech Waglewski. Za chwilę porozmawiamy.
8: Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje.
9: Panie i panowie, Wojciech Waglewski, dzień dobry, dobry wieczór.
10: Dzień dobry, witam.
9: Dzisiaj na pewno porozmawiamy o pasji do muzyki, o pasji do życia. Też odrobinę na pewno połapiemy się za słówka, no bo znalazłem kilka wywiadów z panem, no, które przeszły do historii. Sprawdzę też na pewno u źródła, co autor miał na myśli. Czy Wojciech Waglewski tak w skrytości ducha marzył o tych trzech literkach? MTV, czy nie?
10: No nie, nie, nie, nie. Znaczy, po pierwsze ta estyma, jaką się te koncerty MTV, w ogóle MTV cieszyło, no to niestety dawno mamy to poza sobą i raczej te koncerty w tym MTV międzyświatowym tak zwanym, to są raczej wspomnienia tych słynnych, Claptonowskich, Nirvanowskich i tak dalej. Po drugie, mnie jakby duże formaty na przykład wystąpień, wbrew pozorom, ja wiem, że kiedyś mi proponowano nawet rolę w filmie, w którym największym marzeniem artysty jest występ w sali kongresowej. To wydawało mi się być bzdurą totalną, bo nigdzie się tak źle nie gra rock and roll jak w sali kongresowej. W związku z tym te dążenia do wielkich, wielkoformatowych koncertów czy produkcji, no, w moim przypadku są mniej istotne niż fakt, że przy okazji tych koncertów możemy zrealizować takie rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. W zasadzie każdy, czy to nagranie płyty, czy jakiś taki format typu MTV ma sens i znaczenie wtedy, kiedy on nas zmusza do jakiegoś większego wysiłku na pewno takie koncerty.
9: O koncertach wielkoformatowych, o koncertach tych nieco mniejszych na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale też obiecałem, że połapiemy się za słówka. Jak gdzieś znalazłem w jednym z wywiadów z panem takie zdanie, że pan zaczął śpiewać, bo nie mógł się dogadać z innymi wokalistami.
10: No nawet tego, co ja robię, nie nazwałbym śpiewem specjalnie, to jest raczej... Znaczy ja umiem śpiewać, w sensie wiem, jak podzielić, wiem, jak wcelować w dźwięk, wiem, co z tym dźwiękiem zrobić, wiem, jak zaswingować. Mówię to na podstawie tego, że różni wybitni wokaliści mojej piosenki śpiewali i wiem, że tą umiejętność posiadam, natomiast Bozia głosu niestety poskąpiła i nie mam tej pary i takiej mocy przede wszystkim, żeby to, co bym chciał przekazać, mógł. Więc bardziej jestem, tak jak to opowiadam często, takim panem, który na dworcu informuje, z którego peronu pociąg odjeżdża. I taka jest moja rola. A to wszystko, co pan łaskawie nazwał śpiewaniem, jest takim pretekstem do tego, żebyśmy sobie pograli, bo trudno założyć zespół big beatowy, chociaż są takie próby i są takie zespoły, ale nie jest to łatwe założyć zespół rockowy bez wokalisty, a rzeczywiście prawdą jest, że z wokalistami się dosyć ciężko pracuje, ponieważ najczęściej oni są przekonani, że są, no pewnie słusznie, że są pępkiem świata i w zasadzie oni decydują o wszystkim, a my gramy w zespole, my jesteśmy, znaczy wszyscy połączeni ideą zespołu, a nie muzyków akompaniujących i chcemy to wszystko, co robimy, robić razem. Mhm. To jest, ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jako się rzekło, ale faktem jest, że ten zespół istnieje parę lat i przychodzą ludzie na te koncerty, więc ta idea się jakoś sprawdza.
9: Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji, ale tak z drugiej strony to sytuacja, że no niby w zespole mamy demokrację, ale rządzi jedna osoba, no to jest przynajmniej z perspektywy tej osoby, to wygląda nie najgorzej, prawda? Jak to jest obecnie, bo na przestrzeni lat bywało bardzo różnie, tak mi się wydaje.
10: No myśmy tak mieli przez ostatnie 8 lat w naszym pięknym kraju, że mieliśmy demokrację, o której decydował jeden pan, nie będący nawet ani premierem, ani tym. Więc u nas to jest bardzo podobnie. My mamy pełną demokrację, tylko ja o wszystkim decyduję, bo jest taka historia, że w muzyce, a zwłaszcza w koncertowaniu, bardzo ważną sprawą jest dramaturgia tego koncertu. Ktoś po prostu musi nad tym czuwać. Ja widziałem mnóstwo koncertów wybitnych muzyków, które były nudne po prostu, no bo na koncerty fajnych muzyków przychodzą muzycy, a muzyków na widowni są tylko ci, którzy wchodzą na krzywego, tak, za darmo. W związku z tym jest ta pozostała część widowni, która kupiła bilety i którą trzeba czymś zainteresować, bo niekoniecznie ich interesują popisy, nie wiem, saksofonisty czy gitarzysty, a interesuje ich pewien rodzaj energii i pewien rodzaj obrzędowości, nie bójmy się tego, co się tam dzieje. Więc ktoś nad tym musi czuwać, ktoś musi czuwać nad tym, jak ten koncert zacząć. Ktoś musi czuwać też nad tym, żeby chciało się muzykom ten koncert grać, czyli my na przykład gramy w ten sposób, że nikt nie zna kolejności przed wyjściem na scenę i to się wszystko dzieje na scenie. Muszą być jakieś elementy takiego zaskoczenia i zabawy dla nas po to, żebyśmy się mogli wspólnie z publicznością zabawić i tak najczęściej bywa.
9: No, czyli o sztuce łączenia przyjemnego z pożytecznym. Wojciech Weglewski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Będziemy na pewno dzisiaj podróżować przez wszystkie te lata na scenie spędzone. Muszę też przy okazji tej podróży zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak to Małgorzata Ostrowska mi opowiadała, jakie to mieli przeboje z cenzurą, albo Janusz Panasewicz opisywał spotkanie w gabinecie pewnego, nazwijmy to, polityka. Wy również mieliście problemy z cenzurą, prawda?
10: No my mieliśmy największe problemy wtedy, kiedy nagrywałem zespół ze Zbyszkiem Hołdysonową, słynną płytę Świnie. I tam się okazało, no ale jeśli ktoś nagrywa w czasie, tuż po stanie wojennym, płytę pod tytułem Świnie i jest utwór pod tytułem 6 lat miało łęki, to nie powinien być zdziwiony, że nie możemy tego utworu umieścić na płycie. To jakby, chociaż i tak cud, że tyle pieśni, mi się wydaje, że nie było bardziej oskarżającej miejsca, w którym się znaleźliśmy w tych latach, niż ta płyta. Jeszcze przeszliśmy przez ten okres, kiedy ta cenzura działała w paru sektorach jakby. No, jedna część cenzury dotyczyła tego, co będzie na płycie, druga część cenzury tego, co na koncercie, a jeszcze trzecia tego, co w radiu. Jeszcze była autocenzura, co było najgorsze, to znaczy wstrzymywali emisję niektórych utworów na przykład stacje radiowe, no bo wydawało im się, że to może źle być, wypaść. Ale z WW specjalnie nie mieliśmy takich kłopotów cenzuralnych, gdyż WW powstało już jednak w 85 czy 86 roku. Z tego co wiem, no to już była końcówka tych szaleń cenzuralnych. Poza tym my się posługiwaliśmy językiem na tyle abstrakcyjnym na tej pierwszej płycie, że mogliśmy sobie dać radę, ale przy czym współpracując z programem trzecim swojego czasu, kiedyś tam przed płytą pierwszą WW. No, mieliśmy zatarg tego typu z zespołem Wagrewskim, Moracki, Nowicki, Hołdy, że trójka nie chciała wyemitować utworu Nie ma Boga z płyty Świnie. Stwierdzam, że to jest utwór antyklerykalny, antykatolicki i tak dalej. To było bzdurą oczywistą, bo nie o tym był ten tekst, no, ale efektem było coś takiego, że nie puścili tego utworu, nie wpuścili go do anteny. W związku z tym Zbyszek zainicjował bojkot programu trzeciego i na naszym koncercie w Stodole nie było w ogóle dziennikarzy właściwie i my zaczynaliśmy z WW w zupełnie innym radiu w związku z tym i tak dosyć tajemniczo wynosząc gdzieś taśmy po cichu, nagrywając tak troszkę po znajomości, wybierając bardzo precyzyjnie utwory, które mogą się pojawić gdzieś tam antenie, a chowając te, które nie mogą. No jakoś takimi śladami nie mieliśmy jeszcze takich pełnych zupełności otwartych mediów dla nas, ale to był już taki moment, w którym Jarocin, zresztą przed chwilą rozmawiałem o tej roli Jarocina kiedyś, odgrywał niezwykle ważną rolę i tak jak Michał by wtedy powiedział, jak założyłeś zespół, to idź teraz do Jarocina i tam musisz, tu jest brzydkie słowo, które nie będę powtarzał i potem będzie pozamiatane. Tak zrobiliśmy, pojechaliśmy do Jarocina. Pamiętam, że ten pierwszy koncert jeszcze Rysiek Rider stał z boku na scenie, wtedy go poznałem i byliśmy dosyć wtedy awangardowi na tym pierwszym, zwłaszcza dosyć szaleni, tam Milo latał z tubą, znaczy nie z tubą, tylko z ligawą po scenie. Takie w ogóle różne brewerie, zupełnie niespotykane na festiwalach muzyki rockowej. Zostaliśmy przyjęci no bardzo specyficznie, to znaczy była cisza podczas koncertu i dosyć duży aplauz, który się przełożył przede wszystkim na sprzedaż pierwszej naszej płyty fantastycznie. I to nas, i ten Jarocin nas zbudował tak naprawdę. I po tym Jarocinie już mogliśmy spokojnie zacząć grać koncerty regularne, bo gdzieś tam fama się rozeszła o tym dziwnym zespole. No i potem to jakoś poszło, więc te media jakoś tak za bardzo nam nie przeszkadzały.
0: Rozmawialiśmy o koncertach udanych. Pewnie nasi nieco młodsi słuchacze nie pamiętają czasów, kiedy to na koncertach, no, na przykład Perfektu, niektóre piosenki magicznie zmieniały słowa. Skoro o Perfekcie mowa, to ja pamiętam, że Grzegorz Markowski mi swego czasu opowiadał taką historię, jak to ćwiczyli pół roku przed pierwszym koncertem Perfektu. No i na ten koncert przyszło w klubie studenckim 7 studentów. No i panowie postanowili przekuć tę porażkę w sukces. Zakupili wtedy 17 win i urządzili sobie taką próbę, pijąc to wino z publicznością. Skoro o takich koncertach nie do końca udanych mowa, no to wy też mieliście taki koncert w Berlinie, koncert, na który nikt nie przyszedł.
10: No tak, to był koncert, to wraca pan załóg do zespołu Wagrewski, tak. Nowicki, Moracki, Hołdy. No, to były takie czasy, ja wtedy byłem po dość wieloletniej pracy, głównie za granicą, w zachodniej Europie z zespołem Oceana, też z niemieckimi zespołem Gaja i tak dalej. I mnie się marzyło zagranie koncertów no właśnie w Europie Zachodniej. A Zbyszek Hołdys miał taką koncepcję, że musimy wyjechać do Ameryki. Znał taki klub w Nowym Jorku, w którym zadebiutował Polis. Granie w tym klubie polegało na tym, że występował zespół przez pół godziny, a po czym wpłaty do jakiejś tam skarbanki powodowały, że ten zespół mógł grać dłużej. I zespół Polis zagrał 2 godziny, co było wielkim sukcesem i spowodowało ich. No i opowiadał o tym bez przerwy, że tam, że Ameryka, Europa, tam trzeba zrobić sukces w Ameryce i dopiero potem myśleć o Europie. Efekty były takie, że zagraliśmy w Lublinie, zdaje się, już nie pamiętam gdzie, ale w każdym razie potem w Stodole jeszcze byli ludzie, gdzieś tam byli ludzie, myśmy już byli tak troszkę, no mieliśmy ambiwalentny stosunek, mówiąc delikatnie, do tego projektu, no bo trudno było go realizować, nie mając wsparcia mediów, nie mając w zasadzie żadnej możliwości opowiedzenia, o czym on jest i wysłuchiwania w trakcie koncertu, autobiografia i tak dalej. Chcemy być sobą, bo to nie ten zespół. I to było dosyć męczące. I w końcu wyjechaliśmy do Berlina. No ale ktoś to organizował z Polonii tamtejszej. Oczywiście nikt nie przyszedł na ten koncert. To była taka jedna historia. No ale to też troszkę na własne życzenie, bo nikt tego nie przygotowywał specjalnie. To były tak... Myśmy troszkę... Tak jak mówię, niby żartem, że jeśli się nagrywa piosenkę pod tytułem 6 lat Białołęki, to nie powinien się człowiek dziwić, że nikt tego nie chce prezentować, więc myśmy też założyli zespół, który z tyłu głowy mieliśmy, że podbije świat, ale tak naprawdę realia były takie, jakie były i była świadomość tego, że wyżej czegoś tam nie przeskoczymy. Zbyszek miał swoje doświadczenia z Perfektem, zespołu mega popularnego. A myślę, że chciał, żebyśmy się znaleźli w takim świecie bardziej awangardowym, bardziej takim właśnie jarocińsko, jakimś tam tego typu i chciał się przedostać do tamtej grupy. Bardzo to ciężko szło, bo on będzie już do końca życia utożsamiany z autobiografią i chcemy być sobą i z dorobkiem Perfektu i nie dało mu się od tego odciąć. Ja jestem człowiekiem dosyć apolitycznym i dosyć wymagającym i Wojtek Morawski mi powiedział kiedyś, że ja muszę zwiewać z tego zespołu, muszę założyć swój, bo się nie nadaje do grania w innych zespołach. Lata całe pracowałem w zespołach, akompaniując różnym artystom, a później się rozpuściłem, zacząłem grać z Janem przez lat chyba 67, gdzie wszyscy tworzyliśmy tą muzykę i marzył mi się zespół, w którym będziemy jakby wszyscy nad tym materiałem pracowali, no i Zbyszek też mi już poradził, żebym nagrał coś sam, bo to już widać było, że nic z tego zespołu nie wyjdzie, no i tak sobie tak powstało WW wtedy.
0: Wojciech Waglewski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy, za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
8: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
0: Dzisiaj Wojciech Waglewski w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, ja nie przepadam za tym słowem, bo mam takie wrażenie, że jest ono odrobinę nadużywane. Ale zapytam, bo tym razem pasuje jak ulał moim zdaniem. Czy Wojciech Waglewski czuje się muzycznie?

400 płyt uzbierało i w zasadzie jeśli karierę traktować jako takie kolejne, że przez całe życie człowiek poznaje, jakby nie tyle zdobywa większą widownię, tylko zdobywa jakby kolejne elementy wtajemniczenia, poznaje innych muzyków, realizuje takie plany, jakie chciał zrealizować, to mam fantastyczne życie. I tak sobie wyobrażałem słowo kariera. I czy to tworzy jakieś legendy? Nie wiem. Wszyscy artyści, których podziwiałem, w sumie w końcu jakieś legendy tam stworzyli. No, zespół SBB jest chyba zespołem legendarnym. Dla mnie był legendarnym już parę lat po tym, jak powstał. Czy zespół Polanie, pierwszy zespół, który w ogóle podbił Europę, jest zespołem legendarnym? Nie wiem, a dla mnie jest legendarnym. Więc to jest bardzo subiektywna ocena. Na pewno to czytałem też taki wywiad z Fiszem, moim synem, który mówił, że mój zespół nigdy nie był na tyle popularny, że on był rozpoznawany, żeby go w szkole pytali, kto to jest, ojciec, i tam, że tam parę osób słyszało. I nigdy nie byłem w tej, i nie chciałem być jakby za własnym, to wynik moich własnych decyzji. Nie chciałem się pokazywać w mediach za dużo. Muzykę alternatywną i słowo alternatywa rozumiałem jako alternatywę od taka estetyczna, od brzydoty takiej piosenkowo muzycznej, nie wiem jak to nazwać, gdzie się raczej izolowałem i nie szukałem ani takich metod, jakby tu dojść do dużego grona słuchaczy i jeśli to jest sukcesem, to mi się udało akurat najbardziej. Ja jestem dosyć apodyktyczny i upierdliwy i wymagający. To powoduje, że myślę w sumie, że to też powoduje, że muzycy, którzy grali w WW, nie mają kłopotu ze znalezieniem pracy, na przykład mówiąc najprościej, ponieważ pracujemy w różnych sytuacjach z różnymi muzykami, z orkiestrami dużymi, małymi, gramy akustycznie, elektrycznie i tak dalej. Granie akustyczne jest o tyle jeszcze wymagające, że w pracy takiej muzyków rockowych, gdzie się pracuje w hałasie generalnie, czasami się nie słyszy. No, cała przygoda, którą się nazywa graniem, polega też na tym, że oprócz tego, że się pokazuje, jak się fajnie gra, to przede wszystkim się słucha. I granie akustyczne daje możliwość usłyszenia się na scenie przede wszystkim, nie tylko za pośrednictwem monitorów, ale usłyszenia instrumentów, jak brzmią naprawdę, tak spod palców, spod rąk. Wtedy słychać wszystko dokładnie, czy tam dociśnięte struny, czy stroi wszystko, można się pobawić dynamiką. Przecież proszę zwrócić uwagę, że od paru lat dobrych w muzyce rozrywkowej, w rockowej niestety też w dużej mierze nie istnieje pojęcie dynamiki w ogóle. Nie ma coś takiego jak dynamika, a już o pauzie to już nikt nie pamięta, że tam w utworze, nie wiem, Jamesa Browna była parasekundowa pauza, ba, nawet w autobiografii była pauza, ale już o dynamice nie mówię. Takie podstawowe elementy muzyczne. Muzyka popowa poszła tymi śladami takich wzorów koreańskich, nieco podglądając MTV nagrody, i to jest taki po prostu cios trwający nie dłużej niż 3 minuty, który tak działa w zasadzie nie do końca muzycznie, może inaczej, bo bywają tam oczywiście fantastyczne elementy muzyczne, są fantastyczni artyści, tak jak Billie Eilish, którzy potrafią się z tej magmy i z takiego schematu wydobyć szczęśliwie. Cały czas jednak jest potrzebna umiejętność skomponowania, chociaż coraz bardziej mi się wydaje, że tak zwana sztuczna inteligencja da sobie radę z muzyką popową spokojnie, ale z muzyką rockową już nie. Z muzyką jazzową nawet na pewno nie. Mhm. Bo ważne są intencje. To jest to sztukę różni od technologii, to w sztuce się pojawia intencja. Sztuczna inteligencja, żeby nie wiem co, intencji się nie zna tego pojęcia, nie potrafi tym wracać. Więc reasumując, to jest trudne, ponieważ te wszystkie duże, wielkie koncerty nie wymagają takich umiejętności, jakich wymaga granie w filharmonii, granie w dużych salach koncertowych.

0: przystosowanych do grania tego typu koncertów. No i wymaga, tak jak mówię, umiejętności takich, które wychodzą przy okazji, kiedy nie ma żadnych ulepszaczy tego dźwięku.
1: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje gość niezwykły, Wojciech Waglewski. Słuchałem jakiegoś wywiadu z panem, w którym padły bardzo ładne słowa, zacytuję je z pamięci. Rozwój polega na tym, że z biegiem lat używa się coraz prostszych środków do przekazania coraz ważniejszych rzeczy. I jak to usłyszałem, przypomniała mi się moja rozmowa z Tomkiem Lipińskim. Zadałem mu wtedy pytanie, czy po wielu latach pisanie jest łatwiejsze czy trudniejsze. I on przyznał, że jeżeli chodzi o muzykę, to ma wrażenie, że jest łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to chyba z roku na rok jest coraz trudniej, żeby uniknąć powtórzeń banału i w jakimś tam sensie zjadania własnego ogona. Jak to jest pana zdaniem? Mówię o takiej karierze, która trwa kilkadziesiąt lat.
0: No, Konfucjusz powiedział kiedyś takie zdanie dosyć pokrętne, z którym myślę od lat wielu. Mianowicie, że mądry człowiek ma w sobie taką moc, że potrafi rzeczy skomplikowane umiejscowić tak nad rzeczami prostymi, że te rzeczy skomplikowane stają się proste. Mówiąc w skrócie, to jest droga, którą postrzegałem u wszystkich wielkich artystów, za którymi tam nieśmiało podążałem, z którymi, niektórymi z nich grałem, na przykład Don Cherry, który zaczynał od free jazzu, harmonodiku i bardzo skomplikowanej struktury harmoniczno-skalowej i tak dalej. Jako człowiek starszy grał na pentatonice, zwykłe na pięciu dźwięków, na małej kieszonkowej trąbeczce, powodując niesamowite emocje. Widziałem jego koncert, w którym mnie dojechał Ed Blackwell, taki perkusista, z powodu jakichś korków gdzieś tam w Niemczech na wielkim festiwalu. On potrafił sam z tą trąbeczką absolutnie zaczarować ludzi przez dwie godziny bardzo prostymi środkami. Mm-hmm. Czyli to dążenie do... Jakby to jest tak, że z biegiem lat, ale przede wszystkim z powodu doświadczeń, które człowiek zdobywa, okazuje się, że rzeczą nie jest ważną, ile się gra z dźwięków na przykład, tylko co te dźwięki ważą. Co ten dźwięk znaczy, jak ten dźwięk ma wyglądać, na ile ten dźwięk jest mój na przykład, na ile ja się dorobiłem już czegoś takiego jak własny ton, na ile to, co mówię, jest naprawdę moje, na ile jest wynikiem jakiejś tam współpracy. I oczywiście wyrzucanie rzeczy zbędnych jest bardzo fajnym procesem. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy się włączy jakikolwiek program telewizyjny w Polsce z koncertem muzyki rozrywkowej, zabija takim, w cudzysłowie, rozmachem, taką ilością wszystkiego, co fabryka dała, rzuconą przy każdej piosence, niezależnie od tego, kto śpiewa. Nie dość, że pieśniarze, piosenkarze są ubrani bardzo kolorowo i buńczucznie i brokatowo i tak dalej. Do tego to wszystko jest okraszone bez przerwy zmieniającymi się regularnie światłami. I ja nie za bardzo mogę zrozumieć, czemu tak się dzieje, bo kiedyś grałem na takim dużym festiwalu w Żarnowcu chyba i tam wystąpił zespół Jesus Jones amerykański, który miał tylko w kontrakcie to, że mają zagrać o 21:00, w związku z tym ten cały festiwal mało się nie rozwalił, bo każdy z muzyków, jak to w Polsce bywało kiedyś, przyjeżdżał kiedyś. No wszystko się to tam przewalało. Niemniej wszystkie zespoły, które grały przed Jesus Jones i które grały pod Jesus Jones, wyglądały delikatnie mówiąc słabiutko. Przed nimi, zdaje się, grał Manam, który wyglądał jak zespół z restauracji, który gra piosenki Manamu, ponieważ wszystko świeciło cały czas, stroboskopy i tak dalej. Wyszedł Jesus Jones i nagle się pojawiła jedna barwa światła przy jednym utworze, jedna barwa w drugim i tak dalej. Tego się nie nauczyliśmy w Polsce, nad czym bardzo ubolewam. Ja dzielę świat w ogóle na świat muzyczny, na koncerty i na widowiska. Więc widowiska to są wielkie koncerty, tak jak w nas, nie wiem, polskie męskie granie i tak dalej, gdzie się ogląda muzykę przez telebimy, gdzie te koncerty trwają 8-10 godzin to są koncerty, które są fantastyczne, ponieważ one pokazują całą paletę polskiej muzyki świetnie, ale nie przepadam za nimi, na pewno jako widz bym tam nie poszedł, a w sumie wydaje mi się, że percepcja się kończy na 2 godzinach I przede wszystkim mnie interesuje słuchanie muzyki bardziej niż oglądanie widowisk. No, jest ta druga, równoległa jakby fala cała, na całe szczęście muzyki. Niczego nie ujmując oczywiście męskiemu, bo to traktuję z całym dobrodziejstwem inwentarza, że są takie dwa światy. Jest cała świata poza światem widowisk, ze świata muzyki i tam są koncerty. I tam są koncerty. W ramach tej kategorii mamy bardzo mocnych przedstawicieli, więc na przykład Hania Rani. I to są koncerty, na których się gra głównie, na których się ludzi czaruje dźwiękiem, przestrzenią, na których stosuje się takie elementy muzyczne właśnie jak pauza, jak dynamika, jak różne jeszcze cuda, które cudami nie są. Znaczy nie są to na pewno cuda pokazujące rozwój technologii w oświetlaniu, w ilości jeżeniówek, stroboskopów i tak dalej, ale to są cudeńka muzyczne. I cały czas wierzę bardziej w Hanie Rani niż na przykład, i tu już nie powiem kogo, bo nie chcę, że nigdy się nie wypowiadam źle na temat żadnego artysty, więc wierzę w siłę, nie wiem, ludzi takich jak Leszek Mazurek, Hania Rani, jak ludzi grających muzykę, niż na przykład w ten koreański pop, który zdominował teraz w ogóle całą muzykę światową MTV, bo on działa bardzo atrakcyjnie, ale zupełnie... To jest w zasadzie już gotowa sztuczna inteligencja, mam przekonanie. To jest w zasadzie jakby świat stworzony... No taki nieludzki, nie bójmy się tego słowa. Aczkolwiek to ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem i zobaczyłem, nie wiem, jak ja pierwszy film science fiction zobaczyłem, musiał być bardzo zabawny, ale wydawał mi się ten świat z tymi robotami i tymi komputerami jako taka kompletnie niesamowita przyszłość. Jeszcze pamiętam, jak pierwsze komputery te polskie wyglądały, przecież jak pierwsze telefony komórkowe, więc to się musiało zmienić, musi się zmienić. Na koniec tego przydługiego monologu powiem tylko, że kiedy się pojawiły kompakty, to ja oczywiście też poniszczyłem, powrzucałem część płyt winylowych, bo myślałem, że nadchodzi nowe i będzie świetnie i proszę. Minęło wszystko, minęło kilkadziesiąt lat, winyl wraca do was. Kiedy się pojawiło wideo, wszyscy mówili, że już w koniec z kinem, kino dalej ma się dobrze. Także nie, to jest niemożliwe, żeby kontakt ze sztuką tak skracać, w sensie streamingów, takich różnych historii, może wygoda, może to jest wygodniejsze, może to przyspiesza ten kontakt, ale to nie na tym polega kontakt ze sztuką, natomiast są dwa różne światy, jest muzyka popowa, popularna z samej nazwy, ona musi dbać o popularność i schodzi z tego piedestału sztuki, ale sztuka nadal trzyma się dobrze.
1: Wojciech Waglewski w Radiu Złote Przeboje. Ale gości u nas było zdecydowanie więcej.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę, zespół Lombard. Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
1: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
4: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
3: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
4: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
1: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po dwóch dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
4: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
1: O matko, a to tego nie wiedziałem.
4: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
1: I tyle. I
4: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten... Okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
1: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
3: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
1: Aha.
3: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
1: Aha, ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno, legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
4: Tak, dokładnie tak.
3: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu. Ale udało się. Udało się. Płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
4: Musiała się ewakuować.
3: Ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
1: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta Artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przepąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
4: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość i przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
3: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
1: No ja pamiętam przed laty to napięcie związane z odpakowywaniem z celofaniku nowej płyty i zapachem książeczki, tak. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje, wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo, czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
4: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
1: No właśnie.
4: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
3: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sama, przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną Pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz, niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
4: Z nadzieją.
3: Za dużo.
4: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
1: No to trzymam za to kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
4: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
3: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy was prosić, żebyście
4: nie... kupili nam zmywarkę, żeby prali, żeby wszystko... był naprawdę spokój z tym.
3: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
4: Bo my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy i najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
3: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
0: Od ćwierć wieku.
3: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
1: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
4: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko-naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
1: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
3: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
1: będzie,
3: że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Tyfusy naciągają. Ja mówię, okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
1: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem, co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
4: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
3: telefonów
4: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no, ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
1: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie, z tej okazji fani mogą cieszyć się niezwykłym prezentem, artbook 40x40, czyli nowe wersje wielkich przebojów Lombardu. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
4: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku. Różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
3: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie nie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
1: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, Mickiewicza. Tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
3: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
4: Ja miałem malucha, ale przewoziłem pustaki i cement.
3: No, Krzysiu budował dom całe lata 80, więc...
4: Gwiazda
3: rock'n'rolla spędziła na budowie te lata 80. Mhm. Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
4: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Mm. Także to takie rzeczy się działy.
3: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak? Ale jakoś tak ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków, opowieści.
4: Nie skupialiśmy się na tym.
3: Chcieliśmy, żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza. I przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. Jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo, że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę. Dzięki temu ona jest tak ciekawa.
1: I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.
2: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.